0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max. Nareszcie 22 lata ma RMF Max. I tyle trzeba było czekać, żeby w tym składzie był poranek Wstawaj, Nie udawaj. Natalia Kawałek.
2: I Dawid Miązek. Faktycznie jest to skład, którego jeszcze na tej antenie nie było, ale mamy nadzieję, że wam się spodoba. Możecie nas testować dzisiaj do 9 rano.
1: Nie testujcie nas. Postaramy się sprostać waszym nie najmniejszym zapewne oczekiwaniom. ZTB już teraz w RMF Max od Fausta i Gipsa, a my zostajemy do 9.
2: Zostajemy, będziemy. Ciao.

0: RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka w projekcie Enklawa. To jest ta energia, to jest ta moc, którą dla was mamy, której dla was szukamy i spróbujemy wam ją jakkolwiek przekazać jeszcze przed tą pierwszą poranną kawą.
1: Jeżeli jesteście o tej porze na nogach, to znaczy, że energia się przyda, a my wam ją będziemy dostarczać przez najbliższe 3 godziny, nawet z małym kawałkiem. Ha. Natalią.
0: No nie takim znowu najmniejszym, no. Są mniejsi.
1: Z potężną Natalią kawałek, oczywiście, że tak.
0: Też myślałam, że powiesz, że przedszkolaki są mniejsze ode mnie faktycznie. To by się zgadzało mniej więcej.
1: Ja bym tak nigdy nie powiedział w życiu.
0: Tak? Trzymam cię za słowo.
1: W 4 oczy. Andy Dust z Harrisem i Zokaria. Lecimy dalej z RMF Max.

0: Męskie granie orkiestra i początek tuż przed godziną 6 w RMF Max.
1: No i a propos, zaraz początek meczu Austria-Jordania. Tego chyba jeszcze nie grali najstarsi słuchacze RMF Max. Nie pamiętają, żeby na początek wstawaj, nie udawaj, zaczynał się mecz Mistrzostw Świata.
0: Słuchaj, ja też nie pamiętam takiej sytuacji. Nie wiem, czy kiedykolwiek tego doświadczyłam, ale jesteśmy, słuchajcie, w tym wszyscy razem. A do tego jeszcze za chwilę start najnowszego Flesza. Bądźcie z nami.
1: Jordania, gramy, nie gramy. Dramat.
2: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego usłyszał 46-letni mieszkaniec gminy Załuski. Podczas interwencji prowadzonej przez policjantów mężczyzna, kierując quadem, miał podjąć próbę potrącenia jednego z nich. O szczegółach Kamil Płuternicki.
3: 46-latek próbował zbiec przed policjantami. Gdy mundurowi zablokowali drogę ucieczki, mężczyzna ruszył quadem na jednego z nich z dużą prędkością. Funkcjonariusz odskoczył, a sprawca porzucił pojazd i próbował się ukryć. 46-latek został odnaleziony na poddaszu jednego z budynków i obezwładniony.
2: A podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 46-latka policjanci zabezpieczyli urządzenia służące do otwierania zamków. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Płońsku. Tam usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, za co grozi do 10 lat więzienia.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
2: W świetle reflektorów teraz golkiperzy, czyli ci, którzy na boisku piłkarskim robią wszystko, by napastnicy drużyny przeciwnej nie strzelili gola. 18 czerwca rusza Batalia Bramkarzy Północnego Mazowsza. To już czwarta edycja wydarzenia.
5: Próbujemy wyselekcjonować młode bramkarki, bramkarzy po to, by w przyszłości móc cieszyć się tymi młodymi bramkarzami w już seniorskiej piłce nożnej.
2: Mówi Maciej Wiśniewski, trener Akademii Mławianki Mława. Zapisy na wydarzenie odbywają się

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Przyspieszono sprawę.
3: We wrześniu planowane jest otwarcie stadionu. Chcemy, żeby wszystkie obiekty w tym czasie już pracowały normalnie. Do dyspozycji będziemy mieli pełną kadrę zatrudnioną w MCSiR-ze. Nie będą ci pracownicy zaangażowani do prac remontowych na pływalni i będziemy mogli ich wykorzystać do prac ewentualnie związanych z otwarciem stadionu.
2: Mówił Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max Repeated. No i właśnie, a propos powtarzania, to my sobie zrobimy taką powtórkę z tego, co działo się w nocy. Narzucamy was na mapę mundialową. Za nami kilka całkiem emocjonujących meczy. Francja-Senegal 3-1 dla Francji. Irak-Norwegia 4-1 dla Norwegii.
1: Dwa gole Halanda.
0: Proszę bardzo, oglądałeś?
1: No pewnie, znaczy do 60 minuty, bo już później...
0: Szefie, mam nadzieję, że tego nie słyszysz. Jeszcze Argentyna-Algieria 3-0.
1: I Messi 3 bramki. I Messi w ten sposób stał się najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. I ja, powiem, ja zawsze w tego chłopaka wierzyłem. Zawsze.
0: Od tak. maleńkości.
1: Nie, nawet jak miał te słabsze sezony, nie dojeżdżał, nie? To ja w niego wierzyłem wtedy.
0: Słabsze sezony?
1: Tak.
0: Kiedy Messi miał słabsze sezony, Dawid?
1: No były takie, że tam mniej, że nie wychodziło. No były, no przecież wszyscy pamiętają, że miał. No ja w niego wtedy wierzyłem, tak. Ja to wszystko. Leo, ja byłem z tobą, pamiętaj, jakby co, nie?
0: A jakby ktoś się interesował, to moi drodzy, teraz sobie meczek można z samego rana odpalić. Austria, Jordania,
1: dalej 0-0.
0: Bo to 7 minuta dopiero.
1: A z nami owocny Wiktor Waligura.

0: I takie nowości mamy dla was na rozbudzenie. David Guetta z Alokiem. Moi drodzy, Run Run River, tak was rozbudzamy. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: A dzisiaj święto wojsk pancernych w kalendarzu jest, także pozdrawiamy serdecznie świętoszów, pozdrawiamy Rembertów, naszą kawalerię pancerną. I co?
0: Jezu, ty na baczność od razu tutaj. Ja się zastanawiam, gdzie ty masz swój mundur schowany.
1: Wojsko polskie zawsze w sercu.
0: Oczywiście, pozdrawiamy gorąco.
1: No a jak już mamy takie święto, to słuchajcie, czekamy na meldunki. Skąd słuchacie RMF Max, co robicie, gdzie jesteście, dokąd się wybieracie albo skąd właśnie wracacie, w jakich okolicznościach nas słuchacie.
0: Sierżant Miązek i Szeregowa Kawałek proszą tutaj o meldunki wszelakie, także śmiało.
1: Porucznik.
0: Przepraszam, nie znam się na stopniach kompletnie, ale śmiało,
1: ale
0: dawajcie
1: cyk. Czasem jak generał.
0: O, słuchaj. To jeszcze sobie ustaliwe sobie. Messenger RMF Max albo SMS 3001, meldujcie, gdzie, jak słuchacie RMF Max. No jak, to sprawdzimy.
1: Jak ktoś nas bardzo zaskoczy, będą gadżety.
2: RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
10: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
9: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
10: Do kiedy?
9: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
11: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
14: I po reklamie.

0: gdyby hotelowa doba w apartamencie mogła trwać, ale ojej. No nie dzisiaj. Co my mamy? Środę. Godzina 6.30.
1: 6.30 z energią, to jest dobra godzina, jest oczywiście, że tak.
0: Znaczy meldujecie, że jest bardzo dobrze, bo Rafał nam na przykład napisał, że jest w drodze na kurs prawa jazdy kategoria D. Pozdrawiamy gorąco.
1: Brawo. Pułkownik Gniewomir melduje się z pracy. Po wczorajszym dniu wolnym zostałem posiadaczem domu, a już niedługo urlop, który poprzedzę dwoma dniami wolnymi, bo udam się oddać krew.
0: Proszę
1: bardzo. I to jest strategia, to jest oficerskie myślenie.
0: To nam się podoba. Szeregowa nam tutaj też melduje, że już wstała i przeciera oczy ze zdumienia, że takie piękne słońce ją powitało w miejscowości Osieki, prawie na Kaszubach. No u nas też całkiem słonecznie, więc moi drodzy, to jest chyba piękna prognoza.
1: Zazdro. Dobrze, lecimy, co tam przysyłacie w głosóweczkach.
2: Szeregowy Łukasz melduje się spod granicy niemiecko-holenderskiej. Pozdrawiam.
1: Mnie interesuje, na którą stronę będzie inwazja.
0: Słuchaj, to nie jest istotne, ważne, że nasze wojska są wszędzie.
1: I jeszcze jeden meldunek.
3: Siemano rano. No ja słucham was z pracy. Jestem obecnie na cmentarzu. Koszę trawę. Niby jest głośno, ale nikt się nie skarży.
1: To był Tomek, któremu podeślemy gadżety RMF Max. I co? I meldujemy, że mamy dla was fajną nowość teraz w RMF Max. Shimza i Fire.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Austriacy prowadzą już od paru minut z Jordanią 1-0. Brawa dla nich.
1: No pięknie. To zostaniemy jeszcze na moment, dosłownie na moment w tematach okołopiłkarskich. Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro. Przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
0: No właśnie, no Robert Lewandowski kupuje jacht za 30 milionów złotych, a mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
1: A my już, moi drodzy, płyniemy w kierunku prognozy pogody. Zobaczymy, jak nam się życie ułoży.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: I po reklamie.

0: Ach, pewnie niektórym przypomniały się jakieś imprezy sprzed paru lat. United Nations, Out of Touch w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, ciekawe rzeczy się dzieją. Sąd uniewinnił byłego wiceministra sprawiedliwości, który pojechał prywatną limuzyną sobie na wakacje za...
1: Ojej.
0: No tak, za paliwo płacił publicznymi pieniędzmi. I to jest ciekawe, bo sąd uznał, że on faktycznie pojechał na wakacje.
1: Dziękujemy.
0: Za publiczne pieniądze.
1: Super, no.
0: Państwową limuzyną.
1: Tylko i mimo wszystko jest uniewinniony, bo...
0: Bo on mógł nie wiedzieć, że tak nie wolno.
1: Ojej, tak, no biedaczek. Biedaczek. To słuchajcie, my tak na wszelki wypadek podrzucamy, bo być może nas słucha jakiś polityk, może tak się zdarzyło, że tak, łapówek też brać nie wolno, bo to mogliście nie wiedzieć. Tak. Kilometrówki możemy brać, jak faktycznie gdzieś jeździmy,
0: tak, nie, a nie, tak. Że tak, o, tak, o.
1: Prędkości nie można przekraczać też. Mm-hmm. Jak się nawet bardzo spieszy do Sejmu, nie. To nie można.
0: Absolutnie.
1: Nie.
0: Jak macie jeszcze pomysł, czego jeszcze nie wolno politykom, bo oni tacy zabiegani, zapracowani, cała Polska na ich barkach, to dajcie znać. 3001 Messenger RMF Max, czekamy.
1: A to jeszcze jedno mi się przypomniało.
0: No.
1: Kontrowersyjne, wiem.
0: No, dawaj.
1: Ale do pracy to na trzeźwo trzeba przychodzić.
0: A no, koniecznie. Dawid Podsiadło na błysk. Austria dalej prowadzi z Jordanią 1-0.

0: klasyczki z rana. Od tego nas macie w RMF Max. Prayer in Sea za nami.
1: A co przed nami? Ściana płaczu na stacjach benzynowych. Tak, bo się kończy program CPM.
0: Już.
1: Będzie drożej dzisiaj z tankowaniem. Więcej o tym powiemy już za chwilę we Flashu w RMF Max. Max.
2: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Jest godzina 7 w RMF Max, a więc czas na najnowsze informacje w pigułce. Czas na Fashion na Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy nietypowo, bo od sportu piłkarski świat żyje dziś fenomenalnym występem Leo Messiego. Bramki Argentyńczyka w meczu z Algierią. Argentyna wygrywa 3-0. Messi pozamiatał.
1: To prawda, został pierwszym piłkarzem, który wystąpił na 6 mundialach. Ten wynik może wieczorem wyrównać. Jednak Cristiano Ronaldo, Argentyńczyk, ma jednak rozegraną rekordową liczbę 27 meczów na Mistrzostwach Świata.
0: Tyle od Wojtka Marczyka. Więcej o tym fenomenalnym występie w mistrzowskim fleszu sportowym. Tymczasem dziś tankowanie może nas kosztować więcej. Ruszył pierwszy etap wycofywania się z pakietu CPN. Chodzi o rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa.
2: Ten rabat z tytułu obniżonej akcyzy wynosił niespełna 30 groszy za litr. Teraz znika, ale podwyżki nie będą tak duże, bo jednocześnie tanieje ropa. Dzięki temu mamy miękkie lądowanie, choć i tak zobaczymy zmiany na pylonach. Dziś benzyna może być o 13 groszy droższa niż wczoraj, olej napędowy o 7 groszy.
0: Tyle. Igor Skrzypek, czeka nas jeszcze powrót do normalnej stawki VAT na paliwa. Działania osłonowe kosztowały budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. A w Polsce ma powstać stała baza wojsk USA. Jest projekt uchwały w tej sprawie. Premier Donald Tusk podkreślił, że musimy przygotować się na zapowiadane zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej. A chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla stacjonujących żołnierzy.
3: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy.
0: Mówił szef rządu, a teraz czas na mistrzowski flesz sportowy. Bądźcie z nami. Ogromnych emocji dostarczają kibicom te piłkarskie mistrzostwa świata. Argentyna-Algieria 3-0. Bohaterem spotkania, autorem wszystkich goli Leo Messi. Piłkarz jeszcze w czerwcu skończy 30

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh. Do umiarkowanego.
2: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: A od rana śmiejemy się dzisiaj w składzie takim wyjątkowym jak na Wstawaj, nie udawaj. W składzie Natalia Kawałek
4: i Dawid Miązek. To my z wami jeszcze do 9:00. Cudownie, że my się tutaj spotkaliśmy we dwójkę, ale bardzo się cieszymy też, że wy jesteście po drugiej stronie i mamy nadzieję, że z nami zostaniecie.
3: Tak, i głośno się śmiejemy, wyraźnie, tak, z energią. Po której kawie jesteście już dzisiaj? Bo my tak po półtorej, nie?
4: Przepraszam, mów za siebie, ja to pierwszą jeszcze piję.
3: A, halo. Przepraszam, zdrowy styl życia i tak dalej. Tame Impala, Genie, z tym numerem lecimy na początek godziny 7:00.

0: To do tej kawy porannej coś słodkiego. Sugar Babes, About You Now w RMF Max. To jest Wstawaj, Nie Udawaj. Mamy, słuchajcie, 10 minut po siódmej.
1: Mamy też polityków, którzy nie wiedzą o pewnych rzeczach, że nie wolno. Mówiliśmy o tym przed siódmą. Słuchajcie, poprosiliśmy was o przypomnienie, czego jeszcze politycy nie powinni robić, bo być może biedaczkowie zapomnieli.
0: No i napisaliście nam na przykład, że przede wszystkim kłamać nie wolno. Nie. Tak mama zawsze mówiła. No i to prawda. Także tak. Przypominamy, nie kłamiemy.
1: Nosek
0: nie.
1: Rośnie. Tak, tutaj obietnic bez pokrycia nie wolno też składać. No i dostaliśmy głosóweczkę od Anetki.
2: Ja tak tylko przypomnę, drodzy politycy, że ukrywanie majątku to nie jest forma oszczędzania, a pieniądze publiczne to nie to samo co kieszonkowe.
0: A to może zaskoczyć, no.
1: No, a to widocznie mama nie przypominała.
0: To może zostawmy tę politykę już na boku, co?
1: Nie,
0: trochę się zrelaksujmy.
1: Już nie mówimy, teraz słuchamy, jak ciało mówi. Body Talk, Alfa Arben, Irene Miller.

0: Shakira i Burna Boy z hymnem mundialu w RMF Max, który mógłby też być hymnem Urzędu Skarbowego. Daj, daj.
1: A już nie bądź taki niemiły, nie bądź taki nieprzyjemny. Na moment jeszcze wracamy, słuchajcie, do mundialu, bo dzieje się mecz. To się rzadko zdarza, że człowiek jest na nogach w tym sezonie meczowym i faktycznie grają. Jordania, Austria 1-1 na ten moment, ale przed nami jeszcze przerwa na piciu, także kto wie, wiele się jeszcze może tutaj zmienić.
0: Ale huknął przed chwilą Jordańczyk. Pewnie już wiecie, ale w nocy Leo Messi strzelił 3 bramki Algierii i został ex aequo z Mirkiem Klose najlepszym strzelcem w historii mundiali.
1: Nie powiedziałeś ani słowa o Cristiano, czyli rozumiem, że mamy ustalone już ostatecznie, kto jest lepszy, czy Messi, czy Ronaldo.
0: Nie, no wiesz, zwolennicy Cristiano ci powiedzą, że jak tylko strzeli dzisiaj 8 bramek Cristiano Demokratycznej Republice Konga, to już będzie na remis. Max.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroën.
15: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
16: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
15: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
16: Do kiedy?
15: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
17: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
18: I po reklamie.

0: I to jest super dziewczyna Anna na Klap i Supergirl w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, 29 minut po siódmej, poranne kawy ogarnięte, mamy nadzieję, że śniadania też jakieś wjechały. To pora was poinformować o tym, co się dzieje na świecie.
1: Słuchajcie, przeciętny Polak okazuje się według najnowszych badań, nawet ten, który się dopiero jeszcze urodzi, to tak wyliczyli naukowcy, że spędzi w internecie każdy z nas ponad 26 lat życia, nieprzerwanie
0: zalogowany. 26 lat życia. No. Dawid, czy ja dobrze liczę, że w takim razie nam już nie zostało internetu za dużo, że pakiet nam się kończy?
1: Czyli czekaj, czyli co, teraz będzie limit logowania jakiś? Dostaniemy pół godziny dziennie albo 10 minut? Albo
0: nie mam pojęcia, ale jestem trochę przerażona. Ja jeszcze Facebooka dzisiaj nie sprawdzałam.
1: Ale to co się robiło, jak nie było internetu? Czekaj, trzeba będzie do tego wrócić. Z ludźmi się trzeba będzie spotykać. O Jezus Maria.
0: Ale jak się umówimy bez internetu?
1: No, jak to jak? No, telefon stacjonarny, pamiętasz? Masz jeszcze w domu?
0: Nie.
1: I tylko trzeba pamiętać, że ta druga osoba musi być w domu, także najpierw trzeba podejść. Słuchaj, Agnieszka, ja będę dzwonił o 16:30. Bądź w domu.

0: Just the way you are. Milky w remiksie Davida Getty. Ależ tam pyskowali, dyskutowali przed chwileczką w meczu Austria-Jordania i na nic.
1: No właśnie, jeżeli komukolwiek brakuje emocji, to ja polecam odpalić sobie mecz. Nawet jeżeli nie kibicujecie ani Austrii, ani Jordanii, no to moi drodzy, tam się dużo dzieje. Przed chwilą Austria prowadziła z Jordanią 2-1.
0: A się naprowadzili?
1: No właśnie, sędzia wziął i odwołał i znowu jest 1-1. Jordania zachwycona, Austria? No niekoniecznie.
0: Mecz trwa 72 minuta. Za chwilę prognoza pogody w RMF Max, a po niej Ray, Where is my husband? RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
12: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex S.A. zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A. Szydłowo.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
20: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
23: W RMF Max hit za hitem.
22: RMF Max. Mazowsze.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. To jest RMF Max. My dobijamy do 8. Za 13 minut będzie godzina 8.
1: A u nas, słuchajcie, cały czas nie możemy trochę przeżyć tego, co się dzieje. Jakie to jest niesamowite, bo tego jeszcze nie było w RMF Max, żeby Miązek i Kawałek byli w duecie. I to jeszcze o tej porze.
0: To jest historyczne
1: wydarzenie.
0: Też się
1: nie zdarzyło, żebyśmy razem oglądali mecz i żeby się tyle rzeczy działo w trakcie
0: meczu. Tak, już Austria prowadzi 2-1. Co się odwlecze, to nie uciecze. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby w trakcie poranka wstawaj, nie udawaj w RMF Max była analiza VAR. To się też nie działo.
1: Nie działo.
0: Dzieją się dzisiaj rzeczy ważne, wyjątkowe, historyczne. I jeszcze się nie wydarzyło, żeby w poranku był taki mnożnik w rundzie bonusowej w grze o 25 tysięcy złotych. Ile? Natalia, powiedz.
1: Bardzo dużo.
0: To przez usta nie chcę przejść.
1: To powiedzmy. To jest, słuchajcie, 1150. 1150. I to wszystko to jest jeden mnożnik potężny, który przybliża was do 25 tysięcy złotych.
0: 1150 razy jest większa teraz szansa na zgarnięcie 25 tysięcy złotych. No to słuchajcie, ja matematykę zostawiam wam, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Czy chcecie mieć dzisiaj 25 tysięcy złotych więcej po południu niż macie? Czy chcecie mieć tyle, ile macie, czyli tyle, ile macie?
1: No to kochani, polecamy się spieszyć. Szybciutko łapiemy telefony w dłoni, piszemy SMS o treści MAX na 7327 za 3,69. Możecie też zaglądać na rmfmax.pl. To wszystko przybliża was do 25 tysięcy złotych.
0: I uwaga, macie czas tylko przez 10 minut, a właściwie to już tylko przez 9,5 minuty, także szybciutko, bo runda bonusowa trwać wiecznie nie będzie. 1150 razy większa szansa na zgarnięcie tych pieniędzy. Hity.

0: Follow Rivers, to jest Likili, oczywiście w RMF Max za 5 minut godzina 8.
1: A to oznacza, że za 5 minut będziemy mieli dla was najnowszy flash w RMF Max, ale w międzyczasie podrzucamy jeszcze bardzo ważne newsy. Słuchajcie, ziemniaki drożeją na potęgę.
0: Jezus,
1: w tydzień
0: Maria.
1: Ostatni podrożały aż 48%, to jest bardzo dużo.
0: Jejku, ale ja wczoraj, słuchaj, pierwszy raz w życiu zrobiłem babkę ziemniaczaną, ale to ze starych ziemniaków, to ja oszukałem system, bo ja wcześniej zainwestowałem w te ziemniaki.
1: Już miałam mówić, że na bogatego chyba trafiła. Dobra. Z ważnych rzeczy, przy niedzielnym obiedzie babcia niczego nam nie będzie odpuszczać, kochani, ani mięska, ani ziemniaczków.
2: Max. Reklama.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
6: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
5: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
6: Do kiedy?
5: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
7: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wiemy, co jest ekstra.
16: Do tego się słucha.
17: Co jest hitem.
18: To ma potencjał.
15: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
21: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę, 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
22: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Najświeższe informacje w skrócie. Jest 8 w RMF Max. Czas na flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Kierowców w Śląskiem ostrzegamy przed utrudnieniami na A1. To jest odcinek między węzłami Częstochowa Południe Woźniki. W miejscowości Konopiska może się teraz korkować. Dostawczak uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Ostrawy. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo dziś nie obowiązuje już rozporządzenie ministra finansów w sprawie niższej akcyzy na paliwo. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 13 groszy więcej. Litr oleju napędowego to 7-groszowy wzrost. Natomiast jutro czekają nas obniżki. Tankowanie powinno być tańsze o kilkanaście groszy za litr. Na wartości traci ropa. Baryłka Brent jest już wyceniana poniżej $80. A dziś możecie mieć problem z załatwieniem spraw w placówkach ZUS-u. Pracownicy rozpoczynają strajk ostrzegawczy. Od teraz do 10:00 interesanci nie będą obsługiwani.
5: To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10:00 lub najlepiej innego dnia.
4: Tyle Igor Skrzypek, a związkowcy walczą o wyższe płace. Wieczorem Naczelna Rada Lekarska wysłała list do premiera Donalda Tuska. Chodzi o pilne spotkanie dotyczące projektu ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Lekarze chcą rozmawiać o tym, z czego wynikają bardzo wysokie wynagrodzenia niektórych medyków. To pokłosie sprawy 29-letniego lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku, podkreślmy, bez specjalizacji miał zarobić 1 600 000 zł. Według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ponad 1% lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 000 zł. Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Mundial trwa w najlepszej i w ostatnich godzinach dostarczył nam solidnej porcji emocji. Mistrz świata Argentyna pokonała Algierię 3-0.
6: Argentino, Messi, siempre Messi.
4: Zawsze Leo Messi, kapitan Argentyny, zdobył hat-tricka dla swojej kadry. Argentyńczyk kończy w czerwcu, uwaga, 39 lat. Messi nie jest stary, jest lepszy niż kiedykolwiek. Zawsze wygrywamy, Messi jest młodszy niż kiedykolwiek i może wygrać kolejne mistrzostwo świata, mówił jeden z argentyńskich fanów. No i jeszcze starcie Francja-Senegal. Zakończono wynikiem 3-1. Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Austria wygrywa 2-1 z Jordanią.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: No niestety prognozy na dziś jeszcze nie są idealne. Jeszcze byśmy chcieli trochę więcej tych słonecznych akcentów i trochę wyższych wartości na termometrach, ale i tak jest nieco lepiej niż ostatnio, bo tak od 19-20 stopni na Podlasiu przez 22 kreski w centrum kraju do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr ma wiać dziś głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Natomiast no niestety chmur będzie sporo miejscami, szczególnie na północnym wschodzie, południu i na południowym wschodzie.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: to się nazywa Dobra Pompa z rana. Denzel, Pump It Up w RMF Max. No, mnie gdybyście tak widzieli tylko Dawida.
1: Mnie to tak napompował, że
0: Dawid
1: ja teraz...
0: już cały chodzi.
1: Ja już powiem,
0: lewo, prawo,
1: ja już...
0: góra, dół.
1: Ja powiem teraz, ja powiem, bo...
0: Mów pan.
1: Ja powiem, ja zdradzę, jaki jest szyfr do wygranej. Jakie cyfry otwierają dzisiaj naszą walizkę z pieniędzmi, z 25 tysiącami. Ja powiem, co?
0: Nic nie powiesz, bo my jeszcze nie wiemy, jaki jest szyfr.
1: To nie mogę powiedzieć?
0: Nie możesz, znaczy możesz powiedzieć, ale będziesz kłamał, nie robimy tak.
1: A, no dobra, no to...

0: No ale ja coś muszę powiedzieć. Nie, to chociaż cyferkę pierwszą powiem, co?
1: Ale też jej jeszcze nie mamy. Ale, no. Jeżeli bardzo chcesz coś powiedzieć, to możemy powiedzieć, że za 2 godziny...
0: Tak.
1: Powiemy.
0: Za 2 godziny od teraz, tak? Jest godzina 8:09.
1: Tak.
0: Czyli po 10:00.
1: Czyli w sumie nie my to zrobimy, ale w RMF Max na pewno pierwszą cyfrę szyfru usłyszycie za 2 godziny, także synchronizujemy zegarki.
0: Ale to nie trzeba, że trzeba czekać do wtedy, żeby wysłać na przykład zgłoszenie do naszej zabawy. Nie.
1: Ja bym to zrobiła tak na zaś, już teraz, żeby to później nie umknęło.
0: To będzie jakiś czas drugiego śniadania, coś tego teraz.
1: Albo szef was wezwie na dywanik. A po co, słuchajcie, kusić los, lepiej ogarnąć temat teraz.
0: 7327 pod ten numer, hasło Max, wysyłajcie SMS-em za 3,69. 3,69 to kosztuje, czyli ile? Mniej niż drożdżówka, a można to zamienić w 25 tysięcy złotych. Albo, jak nie SMS-em, to na rmfmax.pl wbijajcie i tam parę kliknięć i jesteście w grze.
1: Okaz. A za 25 tysięcy?
0: Wow.
1: To tyle drożdżówek sobie można nakupić, ja się rozmarzyłam.
0: Ebony Hollow w RMF Max.

0: To czas mnie zatkało
1: się
0: na
1: Dawid
0: chwilę.
1: Miązek zasłuchał. Mówi, ja powiem o tej piosence.
0: MGK,
1: i się zatańczył.
0: Artysta znany wcześniej jako Machine Gun Kelly i Girl Next Door. Świetny numer w RMF Max. A w ogóle Austria, nie powiedzieliśmy, wygrała 3-1 przecież z
1: już 3-1.
0: Jordanią. Tak, bo tam jest końcóweczka.
1: Wyszłam na chwilę na kawę i już przegapiłam.
0: Spokój, poważę. Trochę pomógł ten VAR tym Austriakom, bo najpierw nie uznał bramki, a potem dał jeszcze karnego. Także VAR dzisiaj na plusik, nie?
1: VAR mówisz. To ja myślę, że VAR może też pomóc trochę naszym słuchaczom. Moi drodzy, mamy dla was zadanie bojowe. Gdybyście mogli coś sprawdzić na VAR-ze...
0: Jakby mieć taki przydomowy VAR, że wszystko, coś się dzieje i można to sprawdzić błyskawicznie, cofnąć troszeczkę, sprawdzić, kto miał rację na przykład, nie?
1: No to właśnie. Co byście wy sprawdzili na tym VAR-ze, gdybyście tylko mogli? Koniecznie nagrywajcie nam głosówki do nas tutaj na Messengera RMF Max, a my w zamian, słuchajcie, to nie tak, że my was prosimy i nic w zamian nie mamy.
0: Nie, no mamy fajne rzeczy. Nie przychodzimy, nie? Mamy 4 wejściówki, to gdzie?
1: Mhm, 4 bilety do rodzinnego parku rozrywki w Zatorze, więc to jest taka całkiem konkretna rzecz, ale jakby co, rodziną też nie trzeba się wybierać, można się wybrać ze znajomymi.
0: Także piszcie na 3001 albo podrzućcie głosóweczkę na Messengera RMF Max. Ja bym chętnie na VAR-ze sprawdził, gdzie są moje pieniądze z komunii.
2: Od świtu do świtu. RMF Max.
3: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
13: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
14: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
15: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
21: Hity na Maxa.
2: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: No kochani, jest miło, jest sympatycznie, jest 8:29, no to pora, żeby było jeszcze sympatyczniej. Mamy poranny konkurs, w którym do zgarnięcia fajne nagrody, ale zanim je rozdamy, to może byśmy sprawdzili, co nasi słuchacze sprawdziliby na warze, gdyby tylko mogli.
2: Proszę bardzo.
3: Ja sprawdziłabym na warze, jak mój mąż szuka masła w lodówce, woła mnie, że go tam nie ma i jak przechodzę do lodówki, no to ono się znajduje, prawda?
2: No bo przecież prawda, nie ma, nie ma nigdy, no naprawdę.
1: Ale tam jest jeszcze to magiczne powiedzonko zawsze, a mam przyjść i wtedy się znajduje.
2: Tak, to prawda, jakoś to działa, nie wiem, magia.
1: Ale a propos magicznych rzeczy, wczoraj między 18 a 20 jednemu z naszych słuchaczy zniknęły trzy rożki z zamrażarki. Czy sędzia może sprawdzić VAR, bo się nikt nie przyznaje? Sama bym sprawdzała, no.
2: No dobrze, a tu nam jeszcze Ania podesłała, co ona by sprawdziła na VAR.
4: Ja najchętniej na VAR bym sprawdziła, kto nie dosypał ziaren kawy do ekspresu, kto nie dolał wody i kto nie wyrzucił fusu.
2: O właśnie, zawsze jest ten typ, w każdej pracy, zawsze.
1: Typ albo typiara. I albo właśnie typiara. Ania, my się czujemy tutaj solidarni z tobą i to do ciebie
2: my
1: lecą
2: też go w pracy
1: cztery
2: mamy.
1: Bilety do parku rozrywki Energylandia.
2: Baw się dobrze i dosypuj te fusy zawsze. Kawy dosypuj, nie, fusy.
1: Fusy? Dawid!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Dawidowi tu już jakieś złe rzeczy chodzą po głowie.
2: Ja tego typu od tych fusów to kiedyś dorwę, naprawdę. Ja go dopadnę.
1: Dopadniemy go razem, słuchaj.
2: Wiktor Waligura. To nie on. Cztery pory roku.

0: Są takie numery, gdzie tytuł nie pasuje zupełnie do muzyki, a tutaj tytuł pasuje idealnie, bo to jest coś, co przyciąga, hipnotyzuje. Magnetic od Bauzy w RMF Max, godzina 8:37 na zegarach.
1: Ale ja bym dorzuciła nawet, że tutaj artysta pasuje, bo Bauza, no i człowiek i tak bąsuje dosyć
0: bounce,
1: mocno.
0: Bounce.
1: Elegancko.
0: Będzie elegancki nowy Shrek, podobno? Bo ty już ten widziałaś, nie? Fajny?
1: Przecież nie,
0: cieszysz
1: Shreka
0: się?
1: Nie widziałam. Widziałam zwiastun. Właśnie chciałam powiedzieć, że przyszliśmy tutaj trochę wam zepsuć dzieciństwo. No bo Shrek 5 mamy zwiastun i on jest fatalny.
0: Jak to? Naprawdę?
1: Jest fatalny. Ten Shrek wygląda jak Shrek z temu. On wygląda bardzo źle. Tam się dubbing już jest polski, też brzmi średnio.
0: No tak.
1: Ale już animacja wygląda po prostu fatalnie, no. Nie ma się tutaj co oszukiwać. Jedna rzecz na pocieszenie.
0: Plusy,
1: no właśnie,
0: tego?
1: Na pocieszenie. Jedna rzecz się nie zgadza. Shrekowi nie zmienili karnacji.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: I to jest dobre, rozbudzające tempo, Topic i Becky G, no i Sorry Papi, do szefa nie proponujemy tak mówić, jak się spóźnicie. Po prostu przepraszam za spóźnienie, klasycznie po polsku, to dużo lepiej wypadnie.
1: Tak, niż takie sorki. Ale...
0: Sorry Papi.
1: Ale Natalia, ty lubisz jak pełnia za oknem, ciemna noc, głucha i w ogóle jakieś wilki za okna wyją, a ty lubisz sobie obejrzeć wtedy horror dobry?
0: Nie.
1: A widzisz, a powinnaś. Dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że warto oglądać horrory. Naukowcy to zbadali. Okazuje się, że po pierwsze mamy wtedy lepszą zdolność radzenia sobie ze strachem i lękami, a po drugie, jak obserwujemy tych bohaterów, jak sobie radzą w ekstremalnych sytuacjach, to sami uczymy się nieświadomie nawet strategii, którą można zastosować w trudnej sytuacji. Tak. Bo czego się... Patrz.
0: Przepraszam, jestem trochę skrzywiona na to, co ty tutaj opowiadasz za głupotę, ale okej, no, argumenty proszę.
1: Czego się uczymy z horrorów? Jak mamy do czynienia z jakimś potworem w zamkniętym jakiejś przestrzeni, prawda, w lesie czy coś, albo z masowym mordercą, to co robimy, jak jesteśmy w grupie, to co robimy? Rozdzielamy się.
0: Tak, to jest bardzo mądra strategia, no.
1: Tak, co jeszcze z horroru? Aha, domy na przykład to kupujemy tylko na starym indiańskim cmentarzysku, nigdzie indziej.
0: A no i koniecznie, jeżeli musicie zejść do piwnicy, jest w niej bardzo ciemno i są jakieś dziwne odgłosy, totalnie w to idziemy.
1: Warto zejść. Sprawdzić nie zaszkodzi.
0: Może ogórki kiszone potrzebują pomocy. Nigdy nie wiesz.
1: Sad Girls z Davidem Getty.

0: to Daria Zawiałow i hej, hej w RMF Max. My powoli hej, hej mówimy do naszych dziennikarzy, bo oczywiście punktualnie o 9:00 najnowszy flash.
1: A we flashu o 9:00 powiemy m.in. o ekspresowo szykowanej przez rząd ustawie o zarobkach lekarzy, tych niektórych lekarzy.
0: Czyli rozumiem, że będzie koniec zaginania czasoprzestrzeni i jak ktoś pracuje 34 godziny na dobę, wyciąga miliony, to już nie będzie możliwe, tak?
1: Znaczy pewnie dalej będzie możliwe, tylko nie będziemy o tym wiedzieć. Na maksa.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki. Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroen.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: I po reklamie.

0: Punktualnie 9 w RMF Max Mazowsze. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
1: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
0: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka, zmiany są związane z głośną sprawą lekarza bez specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić około 1 600 000 zł. Projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: A na początek regionalnej odsłony flesza, nocny pożar przy ulicy Wyzwolenia w Ciechanowie, jak ustalił dziś nasz reporter, w zdarzeniu, do którego doszło po północy, nikt na szczęście nie ucierpiał. W związku z zadymieniem klatki schodowej przyjechały służby, a konkretnie 3 jednostki PSP. Przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej w łazience jednego z mieszkań. Straty oszacowano na 5 000 zł. To kolejny w ostatnich miesiącach pożar w bloku TBS. Najbliższą niedzielę możecie ze swoimi pociechami spędzić w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Odbędą się tam warsztaty tworzenia świec. Posłuchajcie o szczegółach.
3: Z tak zwanej węzy pszczelej będą wypełniali świece knotem lnianym i taką świecę własnoręcznie wyrobioną będą mogli zabrać do domu. Zapisy obowiązują pod numerem 23 672 4064. To jest telefon bezpośrednio do zamku. Warsztaty przewidziane są na godzinę 11. W przypadku dużego zainteresowania planujemy przygotować dodatkowe warsztaty o godzinie 13. Warsztaty prowadzi pani Monika Ogórek. To jest mieszkanka Ciechanowa, bardzo aktywna. Przyszła do nas taką ofertą, zainteresowała nas, także serdecznie zapraszamy.
0: Mówił Piotr Banasiak, kierownik działu naukowo-oświatowego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Nie udało się przed tygodniem, teraz pogoda ma być zdecydowanie lepsza. Jutro ciechanowska policja zaprasza na dzień otwarty połączony z akcją Bezpieczne Wakacje 2026. Gdzie zaplanowano to spotkanie? O tym nasz reporter Kamil Puternicki.
4: Ciechanowscy policjanci pojawią się przy kąpielisku Krubin. Będzie można podejść i zapytać o warunki rekrutacji do służby. Mundurowi opowiedzą o swojej codziennej pracy. Będzie można także zobaczyć policyjny sprzęt. A ponieważ wakacje coraz bliżej, nie zabraknie pogadanki o bezpiecznym wypoczynku.
0: A dodatkową atrakcją będzie pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa wodnego. To wszystko w czwartek od 10.30 do 13.00. A na koniec uczniowie zespołu szkół numer 2 w Ciechanowie powrócili z Włoch w ramach programu Erasmus+. Jak podsumowują ten swój wyjazd? Przywieźli ze sobą to, co we Włoszech jest najlepsze i co najlepiej Włochy podsumowuje, czyli jedzenie. O tym powiemy już za godzinę. Słuchacie RMF Max Mazowsze, teraz pogoda.
2: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
0: Jeśli chodzi o prognozy pogody, to na Mazowszu zapowiada się całkiem spokojna aura. Dużo chmur z przyjaśnieniami. Słońce też ma dzisiaj być dosyć często, a na termometrach w regionie maksymalnie 20 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr z zachodu i północnego zachodu może się czasami dawać we znaki, szczególnie w porywach, a te mogą osiągać 30 km na godzinę. Dzisiaj podobno bez opadów deszczu, więc parasole można zostawić w domu. Ciśnienie utrzymuje się w normie.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: Hity na maksa. Wy tego nie wiecie, ale Natalia jest bohaterką. Cały program zrobiła 3 godziny z ledwo działającymi słuchawkami. Brawa dla Natalii na stojąco.
6: Dziękuję.
5: Jak wrażenia?
6: No,
5: wrócisz jutro?
6: No będę. Co mam zrobić? Będę.
5: Dziękujemy wam bardzo.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

idealny starter przy tej środzie w robocie, co nie? Nowy Dawid Podsiadło, czyli sezon. Numer, który porywa stadiony, ale również rozkręca nas w robocie. I o to chodzi. Słuchajcie, dzisiaj mamy jedno proste zadanie. Dowieść tę środę do Fajrantu. I my w tym pomożemy, bo zaczynamy najlepszy program do słuchania w pracy. Rafał Witkowski, Piona w RMF Max ma zawsze czas na byle do obiadu i czas na fajne hity do pracy. Za moment Shouts będzie też Lady Gaga.

pięknie siadło przy środzie, co nie? Taki mały ja w RMF Max ma zawsze. A teraz każdy, kto planował wizytę w jakimkolwiek mazowieckim ZUS-ie, może poczuć się mały. Serio, do 10 w zakładzie robią w pełni legalny strajk ostrzegawczy i walczą w ten sposób o lepszy hajs. Czyli jeśli planowaliście jakąkolwiek akcję przy Rzeczkowskiej w Ciechanowie, albo przy Padlewskiego w Mławie, albo przy Warszawskiej w Płońsku, to radzę teraz spokojnie wypić sobie kawkę i wpaść tam po 10. Albo jeszcze lepiej, jutro, bo przecież po strajku w ZUS-ie też muszą się jakoś na spokojnie rozpędzić.

0: popłynie. Halo, jego Dive Into Me w RMF Max. Słuchajcie, jeszcze tylko jedna taka środa, dwa czwartki i oficjalnie wiadą wakajki. Statystyki pokazują, że coraz więcej osób rezygnuje z planów na wakacje, bo za drogo. W takim razie my to zmienimy. Uwaga, mamy 25 tysięcy złotych w RMF Max. I właśnie teraz masz dużo większe szanse na te pieniądze. Każdy SMS napisany na 7327 za 3,69 wlatuje do nas aż 700 razy. To akcja na najbliższych parę minut, więc serio, radzę się pośpieszyć. Wystarczy hasło MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Trutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.

0: zapewnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Jeśli chodzi o prognozy pogody, to na Mazowszu zapowiada się całkiem spokojna aura. Dużo chmur z przyjaśnieniami. Słońce też ma dzisiaj być dosyć często, a na termometrach w regionie maksymalnie 20 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr z zachodu i północnego zachodu może się czasami dawać we znaki, szczególnie w porywach, a te mogą osiągać 30 km na godzinę. Dzisiaj podobno bez opadów deszczu, więc parasole można zostawić w domu. Ciśnienie utrzymuje się w normie.
4: RMF Max.
5: RMF Max Mazowsze.

Wjeżdża Damiano i od razu robi się fajnie w pracy. Ale w sumie nie ma się co dziwić, bo właśnie tak działają hity na maksa. Za nami The First Time w RMF Max ma zawsze. Mówiłem wam już o tym, że w ZUS-ie na razie nic nie załatwicie, bo strajkują. Jak się okazuje, urząd gminy w Gołyminie ośrodku też leci dzisiaj w podobnym trybie. Znaczy się, nie leci, bo urzędnicy mają szkolenie z cyberbezpieczeństwa i przygotowują się na walkę z hakerami, więc sorry memory, ale dzisiaj po prostu nic tam nie załatwicie. No, chyba że chcecie wpaść na kawkę, bo ponoć robią tam naprawdę dobrą.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
9: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 10 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Rząd zastanawia się nad podniesieniem drugiego progu podatkowego. Niewykluczone, że projekt ustawy pojawi się już w przyszłym miesiącu.
1: Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
2: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go.
1: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
0: O czym informował Kacper Wróblewski.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Na osiedlu Bloki w Ciechanowie ruszył remont 12 wielorodzinnych budynków z lat 40. XX wieku. Prace prowadzone są jednocześnie w 8 obiektach przy ulicach Halera, Moniuszki, Narutowicza, Okrzei i Wyzwolenia. Remonty obejmują izolację fundamentów, naprawę elewacji, wymianę dachówek i okien oraz odnowę klatek schodowych. Inwestycja jest finansowana z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast i funduszy unijnych o łącznej wartości 51 milionów złotych. Uczniowie zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie powrócili z Włoch w ramach programu Erasmus+. Doświadczenia zdobyte za granicą postarają się przekazać w najlepszy możliwy sposób, czyli na talerzu. Szykuje się kulinarna uczta, oczywiście w wydaniu włoskim.
4: W słonecznej Italii młodzież odbywała praktyki zawodowe. Umiejętności podnosili także nauczyciele. A za mniej więcej pół godziny podsumowanie tegorocznego wyjazdu. Będą krótkie prezentacje oraz coś dla podniebienia, czyli degustacje potraw kuchni włoskiej. Jedno jest pewne, w zespole szkół nr 2 w Ciechanowie dziś nikt nie będzie głodny.
0: Informował reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki. Dobiega końca kolejny rok artystyczny w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 23 czerwca będzie specjalna impreza na zakończenie. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Wielkie wydarzenie dla wszystkich, którzy przez cały rok naprawdę bardzo pięknie, intensywnie pracowali, szlifowali swoje talenty wokalne, taneczne, teatralne, plastyczne. Nie zabraknie też, mogę tutaj zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, zjeżdżalni i różnych atrakcji, więc będzie się działo, będzie to wspaniałe powitanie wakacji i myślę, że piękne zakończenie roku artystycznego. Spotykamy się 23 czerwca o godzinie 17.
0: Mówiła Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, a jeszcze dzisiaj kolejne kulturalne spotkanie o 18:00, rozmowa z Olgą Bołądź, a później wspólne oglądanie filmu Simona Kossak. O tym wydarzeniu będziemy jeszcze Wam dzisiaj mówić na antenie RMF Max Mazowsze. I na zakończenie Alicja Szemplińska, najmłodszą mieszkanką, która posiada odznaczenie Medal za Zasługi dla Ciechanowa. Medal przyznała kapituła, której jednogłośnie poparła wniosek prezydenta Ciechanowa. Sprawdzamy prognozy pogody dla Mazowsza. Chmury? Będą, ale miejscami pojawią się również przejaśnienia i na te również możemy liczyć. Na termometrach w regionie maksymalnie dzisiaj 20 stopni i to wszystko bez opadów deszczu, tak obiecują synoptycy. Wiatr zachodni i północno-zachodni obecny, chwilami silniejszy w porywach do nawet 30 km na godzinę. No i może potęgować uczucie chłodu, dzięki czemu temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie w normie.
6: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
7: RMF Max, hity na maksa.
8: Witajcie po 10:00. Dzisiaj mamy święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, więc bez żadnych obaw, na totalnym luzie można sobie strzelić teraz kolejną kawkę. Tu Byle do obiadu. RMF Max. To najlepszy program do słuchania w pracy, to najfajniejsze hity, więc dajcie głośniej. Teraz w RMF Max Mazowsze nowy Martin Garrix i uwaga, Ed Sheeran na wokalu.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: biegnie do ciebie i od dawna to...
1: Fajne to jest, co nie? Nareszcie męskie granie orkiestra. Dzisiaj mamy różne święta, ale brakuje takiego jednego luźnego. Dlatego, ladies and gentlemen, panie i panowie, ogłaszam teraz Dzień Chillery. Wiemy, jak to ogarnąć. Słuchajcie, mamy takie bite, przy których na bank będziecie się bujać. Ten numer... Parę wiosen już ma, ale nadal brzmi mega świeżo i tego nadal się słucha w internetach. To się klika na TikTokach. Dlatego z przyjemnością to gramy w RMF Max. Still DRE, czyli po prostu Dr. Dre. Dajcie głośniej, bo teraz robimy sobie środę.

0: klasyka w najlepszym refreshu, czyli New Religion w RMF Max do tego drugiego śniadania. A po obiedzie rozbijamy bank, słuchajcie. Ale spokojnie, my tutaj nie będziemy wysadzać tego sejfu z 25 tysiącami złotych. My go po prostu otworzymy kodem. I teraz uwaga, bo jego pierwsza cyfra to 4. Czwóreczka. Zapamiętaj to sobie. Albo zapisz na tej żółtej karteczce. No i koniecznie zgłoś się teraz do finału. Wystarczy tylko napisać hasło MAX na numer 7327 za 3,69. MAX.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu.
9: Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Wiemy, co jest ekstra.
15: Do tego się słucha.
16: Co jest hitem.
17: To ma potencjał.
14: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
19: I po reklamie.

0: sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Bęk! Słuchajcie, jeszcze tylko 8 dni i oficjalnie odpalimy tryb wakacje. Legendy głoszą, że większość mieszkańców Ciechanowa, Płońska i Mławy już pojutrze wbije na ogródki działkowe, udając, że to takie greckie Rodos. Ale umówmy się, że ta nasza okolica ma znacznie lepsze miejscówki na idealny urlop. Słuchajcie, czas się wykazać, bo na naszym fejsie RMF Max możecie teraz opisać swój wymarzony albo najlepszy pod słońcem plan na te wolne dni i przy okazji zgarnąć konkretne zestawy kosmetyków Dax Sun. Wbijaj na fejsa RMF Max i po prostu daj znać, gdzie jest twój kącik prezesa. Mamy fajne nagrody, żebyś po urlopie nie wrócił spieczony jak schabowy.
0: Max. Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mamy ich już na liście Hot Bands i teraz czekają na, być może, jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexha, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99

0: 20 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. I po reklamie.
6: Sprawdzamy prognozy pogody dla Mazowsza. Chmury? Będą, ale miejscami pojawią się również przejaśnienia i na te również możemy liczyć. Na termometrach w regionie maksymalnie dzisiaj 20 stopni i to wszystko bez opadów deszczu, tak obiecują synoptycy. Wiatr zachodni i północno-zachodni obecny, chwilami silniejszy w porywach do nawet 30 km na godzinę. No i może potęgować uczucie chłodu, dzięki czemu temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie w normie.

ogarniony środowy drive w RMF Max ma zawsze. To był John Newman. A ja przy okazji mam mega ważne ostrzeżenie dla kierowców, bo jutro z drogi krajowej numer 60 pod Ciechanowem to nam mogą zrobić jesień średniowiecza. Właśnie jutro zaczną tam rzeźbić rondo przy centrum handlowym i oficjalnie współczuję każdemu, kto tam tędy jeździ. Słuchajcie, wyłączają światła, zwężają trasę do jednego pasa w obie strony, a dla tirów Aleja Unii Europejskiej jest całkowicie zablokowana. I elo, nie ma przejazdu, a my będziemy jeszcze wracać do tematu we fleszach w RMF Max ma zawsze. Najnowszy update już za parę minut, równo o 11.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
2: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
1: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
2: Do kiedy?
1: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
3: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
4: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. GD Auto, Wólka Kozłowska, ulica Nadrzeczna 16, pawilon 1. Albo na jackpolska.pl.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: I po reklamie.
8: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Jest punktualnie 11. Adam Szostok. Zapraszam na flash i najnowszą prognozę pogody. Rząd przedstawił 5 punktów, które mają sprawić, że Polska może stać się rajem do inwestowania. To m.in. nowy program grantowy, wsparcie dla inwestycji w tzw. czyste technologie i rozwój polskiej strefy inwestycji, programu, który pozwala przedsiębiorcom na przykład na zwolnienia podatkowe. Głównym motorem napędowym polskich firm ma jednak być nowa platforma dla startupów.
9: Wciąż zbyt mała liczba startupów technologicznych gotowych do szybkiego wzrostu i ekspansji międzynarodowej powstaje na naszym rynku.
8: To był minister finansów Andrzej Domański.
10: To jest RMF Max Mazowsze.
8: Nowoczesny stadion miejski to największa, ale nie jedyna inwestycja sportowa w Płońsku. Intensywne prace ziemne trwają przy pełnowymiarowym boisku za rzeką.
11: Ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach prawie 100 metrów na 65 i drugie boisko rozgrzewkowe, które jest jeszcze większe, dłuższe w każdym razie. Do tego trzytorowa bieżnia o długości 200 metrów plus zaplecze sanitarne. Wszystkie rzutnie, a to jest młot, to jest oszczep, to jest dysk, to jest kula. Wszystkie skocznie, zwyż, w dal, skokotyczce do rozgrzewki również tam będą usadowione.
8: Mówił dziś naszemu reporterowi burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Inwestycja w bazę sportową i jej otoczenie to nie wszystko. Zmieni się także otoczenie hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
11: To jest otoczenie hali sportowej z parkingiem od strony ulicy Kopernika. Prawie 2 miliony złotych są w trakcie wykonywania. Tam jest również wykonywana wymiana kanalizacji deszczowej od rzeki do granic stadionu, a budowany nowy parking. Ogrodzenie po to, żeby było w takim samym standardzie, jak jest stadion.
8: Zmieniamy teraz temat i przenosimy się do Mławy, która jest coraz bardziej zielona. Chodzi o intensywne prace przy modernizacji ulic Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej. Co zostało już wykonane? Sprawdził dziś nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
12: Na wspomnianych ulicach większość nawierzchni ułożono z kostki betonowej i płyt ażurowych, które pomaga zatrzymać wodę opadową w gruncie. Ma to duże znaczenie, bo zmniejsza ryzyko podtopień i odciąża kanalizację deszczową. Znalazło się też miejsce na zieleń, jak róża odkrywowa czy kocimiętka. Lada dzień ruszą nasadzenia.
8: Wartość inwestycji na Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej to blisko 2 miliony złotych. Miasto Mława otrzymało też dofinansowanie w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone będą na likwidację barier w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. Projekt zakłada poprawę dostępności i bezpieczeństwa poprzez montaż wykładziny antypoślizgowej oraz dostosowanie drzwi do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Dzięki temu uczniowie i pracownicy z ograniczoną sprawnością zyskają większą samodzielność i komfort poruszania się po budynku. Szacowana wartość całego zadania to nawet 190 tysięcy złotych. Sprawdzamy prognozy pogody. Dzisiaj na Mazowszu przewaga chmur, ale słońca też ma nie zabraknąć. Pojawią się przejaśnienia i będą dosyć częste, a na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia nawet 20 kresek. Będzie też wiatr, który powieje z zachodu, chwilami trochę mocniej, nawet do 30 km na godzinę, no i sprawi, że temperatura odczuwalna będzie odrobinę tylko niższa od tego, co widzimy na termometrach. Opadów deszczu wciąż jeszcze specy od pogody nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne, sprawdźmy na koniec, to utrzyma się w normie.
2: Hity na maksa.
13: I to się zgadza również teraz po 11. Witajcie, to jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy, a mamy dzisiaj święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Więc do pracy i z hitami o tej porze wjeżdżamy z grubej rury. No ja innej opcji nie widzę. Po prostu podgłoście sobie radio, a te hity zrobią wam vibe w robocie. Wiktor Waligura to specjalista w tym temacie. W RMF Max Mazowsze teraz jego 4 pory roku.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: będą najlepsze afrobity na lato. I my już to gramy. Fajo, fajo w RMF Max. I tutaj wszystko się zgadza, bo słuchajcie, u nas też maksymalny ogień. Spokojnie, nic się nie dzieje na drodze, my po prostu wjeżdżamy na sygnale. I tego nie zatrzymasz, tego nie ugasisz. Teraz każde zgłoszenie po 25 tysięcy złotych, to aż 950 szans na finał. Odpalamy się po prostu na maksa, a w zasadzie to ty się odpalasz. Wystarczy tylko wysłać w ciągu 10 minut SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za jedyne 3,69. RMF MAX. RMF
1: MAX. Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Muzyka zawsze po pierwsze.
6: Tu się czuję hity.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

hit zawsze podkręca nam rozruch w robocie. Nawet po drugim śniadaniu. APT w RMF Max ma zawsze. Ale prawdziwe tańce to będą w sobotę na Dniach Ciechanowa. Przed nami mega fajne koncerty, ale będą też zmiany w organizacji ruchu. Na przykład ulicę Zamkową zamkną nam od soboty od 6 rano do niedzieli do 4 nad ranem. A gabloty będzie można bez obaw o mandaty zostawiać na parkingach przy PKP-ie, Zielonym Targu, Mosirze albo pod cmentarzem komunalnym, skąd zgarnie was darmowy koncertowy autobus. Czyli co? W sobotę wyłączamy tryb autopilota w głowie i patrzymy na znaki, a nie na nawigację sprzed roku, bo zamiast pod sceną możecie skończyć z mandatem i fochem stulecia.

0: To jest ta euforia, która na bank przyda się na lato. I Can't Wait, czyli Bob Sinclair i Kajsa w RMF Max. A my czekać już nie musimy, słuchajcie. W niedzielę najdłuższy dzień w roku. I uwaga, bo dostaniemy aż 17 godzin słońca prosto w twarz. O ile oczywiście jakieś chmury nie powiedzą nam hello. Ale spokojnie, ponoć będzie pogoda. A prognozę na najbliższe godziny dla naszej okolicy sprawdzimy już za chwilę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good. I po reklamie.
10: Sprawdzamy prognozy pogody. Dzisiaj na Mazowszu przewaga chmur, ale słońca też ma nie zabraknąć. Pojawią się przejaśnienia i będą dosyć częste, a na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia nawet 20 kresek. Będzie też wiatr, który powieje z zachodu, chwilami trochę mocniej, nawet do 30 km na godzinę, no i sprawi, że temperatura odczuwalna będzie odrobinę tylko niższa od tego, co widzimy na termometrach. Opadów deszczu wciąż jeszcze specy od pogody nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne, sprawdźmy na koniec, to utrzyma się w normie.
11: Hity na maksa.
12: RMF Max.

To jest to doładowanie przed południem, którego potrzebuje absolutnie każdy. Bez wyjątku. Rudimental w RMF Max ma zawsze. A policja w Ciechanowie już jutro robi powtórkę z rozrywki na Krubinie. Powtórkę, bo chcieli zrobić taką akcję tydzień temu, ale pogoda totalnie zepsuła im imprezę. No ale jutro powinno być okej. Na miejscu zamiast parawanów będą czekać radiowozy, kajdanki i mundurowi gadający o bezpiecznych wakacjach. Będzie można obczaić sprzęt, pogadać jak wygląda rekrutacja i dowiedzieć się, jak przeżyć lato bez mandatu i przypału. No i będzie można sprawdzić na totalnym legalu, czy rzeczywiście w kajdankach wam do twarzy. A tak na poważnie to do tematu będziemy wracać we fleszach w RMF Max Mazowsze. Najnowszy już za parę minut.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młoskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę, 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 kilometrów. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Punktualnie w południe mamy dla Was w RMF Max Mazowsze najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Zaostrzone przepisy, które uderzą zwłaszcza w piratów drogowych, za tydzień wejdą w życie. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą 5 razy więcej za kurs reedukacyjny. Zamiast 500, 2,5 tysiąca złotych.
12: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
11: Tyle Michał Radkowski.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
11: W RMF Max Mazowsze wracamy do atrakcji przygotowywanych na najbliższy czas przez Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. 21 czerwca, rodzinna niedziela, ale w trakcie wakacji Muzeum Szlachty Mazowieckiej organizuje letnie warsztaty.
13: W dniach od 29 czerwca do 3 lipca zapraszamy najmłodszych do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie w godzinach od 11 do 14. Codziennie przez ten tydzień pierwszy wakacji przygotowane zostaną warsztaty dla dzieci, przez zabawę, przez różne konkursy. Dzieci poznają historię zamku, historię Ciechanowa. Warsztaty mają przede wszystkim cel edukacyjny. Na warsztaty można się zapisywać również pod numerem telefonu 672 40 64.
11: Mówił Piotr Banasiak, kierownik działu naukowo-oświatowego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, a więcej informacji o zajęciach znajdziecie na stronie internetowej muzeum. Olga Bołądź będzie już dziś wieczorem gościem ostatniego przed wakacjami spotkania z gwiazdą. Start o 18:00. Posłuchajcie o szczegółach.
14: O godzinie 18:00 spotkamy się z aktorką, reżyserką młodego pokolenia. To Olga Bołądź. Gra ona w filmach, teatrach, popularnych serialach. Znamy ją z takich produkcji jak Służby Specjalne, Czas Honoru, Kobiety Mafii czy Botox.
11: Mówi Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, a tym razem pretekstem do spotkania będzie film o Simonie Kossak.
14: W filmie Simona Kossak, który również wyświetlimy po spotkaniu z nią, wcieliła się w postać Hanny Gucwińskiej, legendarnej zootechniczki znanej z popularnego programu Z kamerą wśród zwierząt, a spotkanie z nią poprowadzi jak zwykle Łukasz Maciejewski, znany krytyk teatralny i filmowy.
11: Zmieniamy teraz temat i na koniec niepełnoletni, który będzie odpowiadał jak dorosły. W poniedziałek 17-letni mieszkaniec gminy Sochocin został zatrzymany na jednym z płońskich osiedli przez kryminalnych, którzy znaleźli przy nim dwie torebki strunowe z krystaliczną substancją. Nastolatek przyznał, że jest to mefedron. Dodatkowo badanie trzeźwości wykazało około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Za posiadanie środków odurzających grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Specy od pogody mówią, że dzisiaj na Mazowszu chmur nam nie zabraknie, ale pojawią się też przejaśnienia, którymi będziemy mogli się cieszyć i w których będziemy się mogli grzać, bo na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin te maksymalne dzisiaj 20 stopni. Będzie też wiatr, który będzie obniżał temperaturę odczuwalną, wiatr z zachodu i północnego zachodu, który będzie się czasami rozpędzał nawet do 30 km na godzinę. Ciągle jeszcze synoptycy nie przewidują opadów deszczu.
10: Kiedy wjeżdża popołudnie, nawet to wczesne przy środzie, to zaczynamy się już odpalać. W sumie to nie ma się co dziwić, bo dzisiaj w kalendarzu mamy święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Witajcie, to jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. A w byle do obiadu w RMF Max Mazowsze zawsze mamy dla Was najfajniejsze hity. I to jest jeden z tych, przy których po prostu warto zrobić radio trochę głośniej. Bauza i Magnetic, gramy to.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit.

0: Nowa, Bibi Rexha i David Guetta po prostu idealnie siadają do tej środowej kawusi w RMF Max. Nie no, słuchajcie, patrzę i oczom nie wierzę. Serio, tego to jeszcze chyba nie było. 1100, czyli ekstra bonus właśnie się odpalił. Na moje to lepszej szansy na 25 tysięcy złotych to już chyba dzisiaj nie będzie. Serio, wystarczy tylko w ciągu kilku najbliższych minut napisać hasło MAX na numer 7327-3369 i już. A całą akcję z szyfrem do wygranej możesz też obczaić na rmfmax.pl.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
8: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
7: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
8: Do kiedy?
7: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
9: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Playlista, co zrobić dzień.
15: Niech się dzieje.
14: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max Mazowsze. No właśnie, jeszcze tylko parę godzin i na Fajrancie będziemy mieli takie nareszcie. A w Mławie nareszcie będzie niezła impreza. W następnym tygodniu, 25 dokładnie, odbędzie się tam Dzień Młodzieży i najpierw będą warsztaty z AI i social mediów, a dla kontrastu zorganizują tradycyjne turniej gier podwórkowych i rzucanie w siebie proszkami Holi. Czyli plan jest prosty. Najpierw sztuczna inteligencja na tip-top, a potem totalne odpięcie wrotek. I tutaj wszystko się zgadza, słuchajcie, bo jak zaczynać wakacje, to na maksa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro, przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
3: Mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
9: Harmonizer.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
17: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
18: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
16: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
22: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę, 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą 2 trasy, 9 i 14 kilometrów. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: I po reklamie.
1: I hity pod same drzwi.
4: For free.
1: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
23: Specy od pogody mówią, że dzisiaj na Mazowszu chmur nam nie zabraknie, ale pojawią się też przejaśnienia, którymi będziemy mogli się cieszyć i w których będziemy się mogli grzać, bo na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin te maksymalne dzisiaj 20 stopni. Będzie też wiatr, który będzie obniżał temperaturę odczuwalną, wiatr z zachodu i północnego zachodu, który będzie się czasami rozpędzał nawet do 30 km na godzinę. Ciągle jeszcze synoptycy nie przewidują opadów deszczu.
4: Hit na maksa.
1: RMF Max Mazowsze.

My tutaj mamy Miami na wyciągnięcie ręki. Nawet w pracy wystarczy Duke DeMau i jego Ocean Drive w RMF Max Mazowsze. I robi się fajnie. A po pracy zapraszam do kina. W kinie w Ciechanowie w tym tygodniu możecie zobaczyć film Pasażer. To taka max adrenalina. Poza tym Kino Kosmos w Mławie proponuje dreszczowca zatytułowanego Backrooms bez wyjścia. Już trailer przynosi niezłe ciary. No a w kinie Kalejdoskop w Płońsku możecie sprawdzić nowy film Stevena Spielberga, Science Fiction na maxa, czyli po prostu Dzień Objawienia. A teraz czas na objawienia kulinarne. Zapraszam do kuchni na obiad i sam też uciekam. RMF Mix, do później, cześć. RMF Max.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowid. Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
1: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: That's the spirit.
11: Tu są moi ludzie.
12: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
13: Słuchacie RMF Max Mazowsze, Adam Szostok. Punktualnie o 13 zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody to już teraz. Nowa Lewica chce zmian w systemie służby zdrowia. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Co dokładnie proponuje Lewica?
14: To między innymi określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
15: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%.
14: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Tyle Kacper Wróblewski.
16: To jest RMF Max Mazowsze.
13: Na początek wiadomość z ostatniej chwili. Zarząd Powiatu Mławskiego odwołał Piotra Pariaszewskiego ze stanowiska dyrektora SPZOS w Mławie. Decyzję podjęto dzisiaj z powodu zarzutów dotyczących zarządzania szpitalem, w tym niewłaściwego wykorzystania zasobów placówki. Pariaszewski podkreśla, że bronił pracowników i informował o trudnej sytuacji finansowej szpitala. Zmiana na stanowisku ma niewątpliwie związek z napiętymi relacjami pomiędzy dyrektorem a władzami powiatu. Decyzja dotycząca lokalizacji Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej zostanie podjęta przez Europejską Agencję Kosmiczną i rząd Polski w najbliższych miesiącach. A Mazowsze liczy, że to właśnie w naszym regionie powstanie placówka, bo doświadczenie w technologiach kosmicznych jest.
17: Latamy wokół Słońca, latamy wokół Merkurego, dwa satelity latają wokół Marsa. Ja nie mówię, że to myśmy je zbudowali, myśmy uczestniczyli w budowie tych satelitów. W tej chwili wokół Ziemi, o ile pamiętam, ESO-skich projektów jest chyba ze cztery, w których uczestniczymy. Lecimy do Jowisza i jego księżyców, także możecie sobie Państwo wybrać, co, gdzie w Układzie Słonecznym by nie było jakiejś misji, tam jesteśmy. Jesteśmy dodatkowo w misji NASA, takiej misji, która bada oddziaływanie Słońca. To są naprawdę duże projekty i bardzo ciekawe projekty.
13: Mówił dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Piotr Orleański. Na koniec tego flesza w RMF Max Mazowsze zerkamy jeszcze na zaawansowanie prac przy budowie Płońskiego Stadionu Miejskiego. Są powody do zadowolenia, bo już od kwietnia mniej więcej wiadomo, że czasowy zapas na wykonanie inwestycji jest spory.
18: Zaawansowanie prac idzie z wyprzedzeniem. To już tym razem tę pracę ziemną wykonuje konsorcjum Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku i firma Tamex. Prace ziemne wykonuje w całości firma Zarząd Dróg i Mostów, a wyposażenie, czyli nawierzchnia boiska, nawierzchnia bieżni będzie urządzać już firma Tamex. Rozdział prac jest określony w umowie, jaką podpisaliśmy z tymże konsorcjum.
13: Mówił dziś naszemu reporterowi burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Zgodnie z umową budowa powinna potrwać do końca października tego roku. I to wszystko w tym fleszu. Czas na pogodę. Dzisiaj po południu na Mazowszu maksymalnie 20 na termometrach, a co się będzie działo dalej? Wieczór i noc zapowiadają się spokojnie, dosyć chłodno, bo w regionie również po zmroku chmur nie zabraknie, nie będzie też ciągle jeszcze padać. Na termometrach najchłodniej w Ciechanowie, okolice 8 stopni powyżej zera, wiatr słaby, chwilami trochę silniejszy, może wzmagać uczucie chłodu, ciśnienie utrzyma się w normie. Tym, którym się już kończy cierpliwość, przypominamy, że w ciągu najbliższych dni pojawią się upały, których będziemy mieli dosyć, ale to za chwilę.
16: Minęła 13. W końcu pogoda robi krok w dobrym kierunku, a my postaramy się tego kroku jej dotrzymać. Siema, tu Fiałas, zapraszam na wspólne środowe popołudnie w RMF Max. Na mundialu wielkie emocje, ale u nas też będzie gorąco. 25 tysięcy złotych jest do wygrania. No i mamy masę hitów, które trzymać będą przy życiu. Bo umówmy się, w środku tygodnia każda dobra piosenka i każdy dodatkowy banknot liczą się podwójnie. Zokaria, na dzień dobry.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: przy jego numerach jakoś tak łatwiej to szczęście poczuć. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. No a wszystko, co sezonowe, jest wyjątkowe, pyszne, przynajmniej jeśli chodzi o warzywa i owoce, i potem się za tym tęskni, jak się kończy. I to trochę jak z rundą bonusową w grze o 25 tysięcy złotych. No bo słuchajcie, od teraz, uwaga, każde zgłoszenie mnożę 1100 razy.
1: Tak, serio?
2: Serio.
0: Wystarczy zgłosić się raz, a do mnie wpada 1100 twoich zgłoszeń. Z walizki w finale wystarczy, że wyciągniesz 25 tysięcy i kasa jest twoja. Prosty układ, proste zasady, duża kasa do wzięcia, a teraz jeszcze wspomaganie. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać jednego maksa SMS-em za 3,69, a ja waszego maksa mnożę 1100 razy. 7327. Korzystajcie, bo głupio będzie po 14, jak będziecie słuchać, gdy ktoś inny wygrywa tę kasę.
3: RMF Max. RMF Max.
4: Reklama.
5: Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Wszystkie mięsa mielone, wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: I po reklamie.

Właśnie takie hity pomagają przetrwać kolejną godzinę w pracy. To szwedzka mafia, Wait So Long w RMF Max. No a wiadomo, środa to pełna para w robocie. Trzeba stanąć na wysokości zadania, choć nie wszyscy są na to gotowi. W Częstochowie policjanci zatrzymali kierowcę karawanu po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia. No bo komuś się wydawało, że ten karawan to jakoś tak nie do końca trzyma się pasa. Kierowca karawanu, który wiózł w ogóle na pace trumnę, miał 2,5 promila w wydychanym powietrzu. No być kierowcą karawaną, a do tego być pijanym w trupa, kiepskie połączenie. RMF Max. RMF Max. My łapiemy oddech w RMF Max z Wiktorem Waligurą. Nie wiem, czy pamiętacie, był odkryciem męskiego grania w 2023, a dziś śpiewa jego kawałek cała Polska.

0: Girl Next Door. Wiz Khalifa i MGK w RMF Max. Pomyślcie teraz o swoim sąsiedzie. Jakoś tak w ogóle w realu nie przypominają nasi sąsiedzi tych z klipów czy z seriali bądź filmów, no nie? Rzadko trafia się długonoga młoda blondynka. No ale może sąsiadowi właśnie chcielibyście zrobić numer i zaimponować mu tak, żeby z zazdrości zemdlał? W końcu dzisiaj 25 tysięcy złotych w RMF Max można wygrać. I to po 14. Ty możesz otworzyć walizkę z pieniędzmi. Teraz wejdźcie do zabawy. Podpowiem tylko, że do za 10 druga. 1100 razy mnożę każde zgłoszenie. Każdy max razy 1100. Jeszcze zdążysz się załapać. Wystarczy teraz złapać za telefon, wpisać hasło max i za 369 posłać wiadomość na 7327. Sąsiad jak Marysia może być lekko w szoku. Każdy max teraz razy 1100. 7327.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Mława Płońsk.
1: Dzisiaj po południu na Mazowszu maksymalnie 20 na termometrach, a co się będzie działo dalej? Wieczór i noc zapowiadają się spokojnie, dosyć chłodno, bo w regionie również po zmroku chmur nie zabraknie, nie będzie też ciągle jeszcze padać. Na termometrach najchłodniej w Ciechanowie, okolice 8 stopni powyżej zera. Wiatr słaby, chwilami trochę silniejszy, może wzmagać uczucie chłodu, ciśnienie utrzyma się w normie. Tym, którym się już kończy cierpliwość, przypominamy, że w ciągu najbliższych dni pojawią się upały, których będziemy mieli dosyć, ale to za chwilę.

gdybym wam powiedział, że Polska może być większa, chyba nikt nie byłby na nie. Bracia Kacperczyk i Vito Bambino. To się dzieje, Polska będzie większa o 200 hektarów, bowiem Wyspa Estyjska powstaje w okolicach Elbląga. Wyspa będzie sztucznym tworem, będzie miała 200 hektarów, ale większość z nas stopy tam nie postawi, bo ma to być miejsce dla ptaków i innych zwierząt morskich jako rekompensata za ingerencje w środowisko związane z przekopem Mierzei Wiślanej. No niby nie dla turystów, ale nic tak turysty nie zachęca jak tabliczka "wstęp zbroniony". Myślę, że można otworzyć już zakłady. Co będzie tam pierwsze? Mały sklep z zielonym płazem czy paczkomat? To Piki Beki, Giver MF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. GD Auto, Wólka Kozłowska, ulica Nadrzeszna 16, Pawilon 1. Albo na jackpolska.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
9: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex S.A. zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A. Szydłowo.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: I po reklamie.
1: Let's go.
3: Don't kill my vibe.
1: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
11: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Jest 14. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Niewykluczone, że zakończony właśnie program CPN, czyli ceny paliwa niżej, zostanie wznowiony. Jak mówi Iwona Gawkowska z Ministerstwa Energii, wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej. Przypomnijmy, od tego tygodnia rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwa, a od lipca z obniżki VAT-u oraz stosowania cen maksymalnych.
12: Fundament ten legislacyjny pod pakiet CPN jest fundamentem otwartym, czyli zamknięcie.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Chciałem ciebie więcej w RMF Max White 2115 Roxy. No, chyba już nie ma tematu. Jeszcze w kwietniu jeden z podwykonawców zarzucił, że Roxy Węgiel nie rozliczyła się z nim za ceremonię ślubu, który miał miejsce 2 lata temu, ale chyba wszystko już zostało uregulowane. No, za chwilę ktoś być może też jednym ruchem ureguluje wszystkie swoje zaległości. W RMF Max do wyciągnięcia z walizki jest 25 tysięcy złotych, a za moment już finał zabawy szyfr do wygranej. Koniecznie zostańcie ze mną.
1: Reklama.
2: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie 2. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Express Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
16: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
15: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
16: Do kiedy?
15: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
17: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
19: I po reklamie.
20: Gramy.
21: Nie oceniamy.
20: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Dwa dni odbledki w RMF Max, ale tyle czekać nie będziemy. Od razu bierzemy się za otwieranie walizki z kasą.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: W walizce 25 tysięcy, a potrzebne są trzy cyfry, no bo co prawda czterocyfrowy PIN otwiera tę walichę, ale pierwszą cyfrę już znamy, czwóreczkę, podaliśmy ją wcześniej. Pierwszy sygnał, już słyszycie drugi. Wybrałem numer do dzisiejszego finalisty bądź finalistki, pytanie, kto się zgłosi po drugiej stronie. Trzeci sygnał za nami, przypomnę. Sześć takich sygnałów, czekamy regulaminowo. No to powoli robi się gorąco, trzeba odbierać, u kogo dzwoni. Słuchajcie, no jest kasa do wzięcia, nawet 500 na pocieszkę dajemy, jak ktoś nie trafi. Szósty sygnał sprawia, że dzisiaj nic z tego. Miałem w planie jakieś ciekawe negocjacje, a tu proszę, ktoś, kogo numer wylosowaliśmy dziś, nie odebrał telefonu, to znaczy, że właściciel tego numeru dostaje zaledwie gwarantowaną stówkę. Kasa przeszła koło nosa, ale wy wciąż możecie nią grać, bo codziennie walicha od rana jest pełna pieniędzy i codziennie można te pieniądze ode mnie wyciągnąć. Wystarczy zgłosić się choćby wysyłając maksa za 3,69 na 7,327. Tylko wtedy pamiętajcie, dźwięk włączony, wibracje na maksa rozkręcone, żeby nie było, że jak dzwonię, to nie odbieracie. No bo szkoda, żeby ta kasa się zmarnowała. 7,327, SMS o treści maks. 25 tysięcy czeka na ciebie. Sponsorem

0: Wilson. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Sława Płońsk.
1: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Wieczór na Mazowszu zapowiada się spokojnie. Przeważnie na niebie z przejaśnieniami albo przejściowymi zachmurzeniami, za to bez opadów deszczu. Na termometrach w regionie najchłodniej w Mławie, okolice 16 stopni, wiatr słaby, w porywach do 20 km na godzinę. Może potęgować uczucie chłodu noc z umiarkowanym zachmurzeniem i z temperaturą, która spadnie nawet do 8 kresek powyżej zera. Ciśnienie jeszcze sprawdźmy na koniec, to utrzyma się w normie.
0: RMF Max Mazowsze.

Alesso i Sacha w RMF Max Destiny. No, czy przeznaczeniem Roberta Lewandowskiego jest zagranie w Chicago Fire? Czekamy, czy podpis pod kontraktem zostanie złożony. Póki co Lewy podpisał inną umowę, zakupił luksusowy katamaran. Będzie miał swój jacht, długość 24 metry, 12 metrów szerokości, do tego garaż na skuter wodny, hydrauliczna platforma kąpielowa. No wypas, pięknie to wygląda. Nie zazdrościmy, no bo zasłużył. Przynajmniej będzie mógł uciec gdzieś przed tymi wszystkimi tenisistkami. Może bez jachtu, ale z tym duetem też można na chwilkę odpłynąć. Alok i Kialit w RMF Max.

0: niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.

0: Nic w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę, 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: I po reklamie.

0: Słońsk.
1: Flash i najnowsza prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Po popołudniowym fleszu mamy dobre wiadomości dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy. Tańszy będzie też olej napędowy, 6 zł i 36 groszy za litr. I na chwilę przenosimy się też do Paryża. Louvre od czasu październikowej kradzieży klejnotów koronnych przeżywa prawdziwy kryzys i potrzebuje mnóstwa inwestycji. Placówka przygotowuje się do przeprowadzenia gigantycznych prac na ponad miliard euro. Chodzi o renowację budynków, utworzenie nowego wejścia do Louvru i osobnej sali dla słynnej Mony Lisy.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Mazowiecki Gravel już w ten weekend. Setki rowerzystów pojadą na trasie tegorocznej imprezy. Na uczestników 20 i 21 czerwca podczas 6 edycji wydarzenia czeka kilka zróżnicowanych dystansów. Posłuchajcie o szczegółach.
2: Na starcie mamy rekordową ilość zawodników, ponad 820 osób zapisanych i to nie tylko z Warszawy okolic, ale właściwie z cała Polska, a nawet są zawodnicy z zagranicy, z takich krajów jak Hiszpania, Anglia, Francja, także tutaj impreza nam się rozrasta i ma charakter bardziej międzynarodowy.
3: Przypomnijmy, jakie trasy, dystanse przygotowaliście.
2: Do wyboru jest 7 dystansów, z czego 4 gravelowe i 3 szosowe.
1: Tyle Bartek Swacha z mazowieckiego gravela, a jeśli akurat nie jesteście mistrzami dwóch kółek, to zawsze możecie po prostu przyjść pokibicować. Więcej informacji na mazowieckigravel.pl. Teraz Mława, tam 25 czerwca odbędą się warsztaty łączące sztuczną inteligencję z marketingiem w mediach społecznościowych. Młodzież nauczy się, jak wykorzystać AI do nauki i tworzenia wiralowych rolek. Zajęcia rozpoczną się o 10 w Pałacu Ślubów w Parku Miejskim. Liczba miejsc jest ograniczona, a udział wymaga jedynie ciekawości i pozytywnego nastawienia. Nie trzeba się zapisywać. Warsztaty realizowane są w ramach projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wakacje powoli się zbliżają, no i w związku z tym kończy się sezon artystyczny w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, a 23 czerwca wielka impreza na zakończenie.
4: Wspaniała uroczystość odbędzie się 23 czerwca we wtorek. Startujemy o godzinie 17:00. Przestrzeń przy siedzibie PCK w Ciechanowie na ulicy Rzeczkowskiej 11. Wstęp oczywiście wolny. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak mamy wspaniałe, zdolne dzieci, młodzież. No i myślę, że będzie moc atrakcji tego dnia. A pogoda nam dopisze.
1: Mówiła Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Na koniec jeszcze przedwakacyjne przypomnienie. Już od 27 czerwca mławskie autobusy linii numer 1 zawiozą nas aż nad Zalew Ruda. To na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Mławą a Lipowcem Kościelnym. Pasażerowie z kartą Mławiaka pojadą oczywiście bezpłatnie. Czwartek na Mazowszu ma upływać pod znakiem temperatur na poziomie około 20 stopni, a wieczorem i w nocy będzie trochę chłodniej, ale nadal będzie to spokojny wieczór. W Ciechanowie dosyć dużo przejaśnień na niebie, w Mławie i w Pońsku pojawią się przejściowe zachmurzenia, ciągle jeszcze bez opadów deszczu. Na termometrach od 16 stopni w Mławie i Pońsku do 17 w Ciechanowie, a nocą temperatura spadnie do okolic 8 stopni. Wiatr będzie słaby, w porywach do 20 km na godzinę, ciśnienie w normie.
5: Minęła trzecia.
0: Hity na maksa.
5: Oficjalnie wchodzimy w tę część dnia, gdy człowiek pracuje już głównie siłą rozpędu i siłą marzeń o powrocie do domu. Ale przynajmniej wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. Siebacie w RMF Max, z wami Fioas i Milky, Just the Way You Are, na start.
0: RMF.

0: wyczuwam kontynuację tego hitu, gdy Ray już znajdzie męża. Where is my husband w RMF Max. A to była tylko kwestia czasu, aż do tego dojdzie. No bo, że Polacy zbierają butelki czasem hurtowo już, żeby zarabiać pieniądze, to żadna tajemnica. Tymczasem mamy pierwszą sprawę karną. 28-latek odpowie za kradzież, bo zwinął dwa worki z plastikowymi butelkami. Obawiam się, że może wyjść za kaucją.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
14: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Ona serce oddała futbolowi amerykańskiemu. Taylor Swift w RMF Max. My kochamy ten normalny, regularny, nieudziwdziony. Pora na mistrzowski flesz sportowy. Co tam na mundialu? RMF Max.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Rozpędzony mundial znowu zaproponuje dzisiaj sporo emocji kibicom piłkarskim. O 19:00 początek meczu Portugalia Demokratyczna Republika Kongo. To spotkanie wzbudza spore zainteresowanie fanów futbolu na całym świecie, także w Polsce. To dlatego, że od pierwszej minuty w ekipie Portugalii powinien grać Ronaldo. Mimo 41 lat jest nadal ważną postacią swojej reprezentacji. Po raz kolejny jest przykładem i wzorem do naśladowania dla całego piłkarskiego świata. To jego szósty mundial, ale pod względem intensywności i emocjonalnej siły wydaje się być pierwszym, mówi selekcjoner Roberto Martinez, który po mistrzostwach rozstanie się z portugalską reprezentacją. Wieczorem do gry wkroczy kolejny z faworytów. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, w której po raz kolejny kapitanem będzie 40-letni Luka Modrić.

0: miałem ostatnio przyjemność wejść na stadion dzień po koncercie Dawida Podsiadło i przyznam, że wysprzątane to na błysk nie było, jak w tej piosence. Gdyby na koncerty Dawida chodzili sami Japończycy, no to obsługa sprzątająca byłaby w niebo wzięta. W końcu to oni zawsze trybuny po sobie sprzątają. Prognoza pogody, to sprawdzamy za moment, czy te ciepłe dni, o których wszyscy mówią, nie czekają już za rogiem, a tuż po niej Lady Gaga w RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
15: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
16: Czwartek na Mazowszu ma upływać pod znakiem temperatur na poziomie około 20 stopni, a wieczorem i w nocy będzie trochę chłodniej, ale nadal będzie to spokojny wieczór. W Ciechanowie dosyć dużo przejaśnień na niebie, w Mławie i w Pońsku pojawią się przejściowe zachmurzenia, ciągle jeszcze bez opadów deszczu. Na termometrach od 16 stopni w Mławie i Pońsku do 17 w Ciechanowie, a nocą temperatura spadnie do okolic 8 stopni. Wiatr będzie słaby, w porywach do 20 km na godzinę, ciśnienie w normie.
1: RMF Max.
15: RMF Max Mazowsze.

0: do tego kawałka. W podskokach można pakować swoją torbę przed wyjściem z pracy. W końcu niebawem godzina 16 w to środowe popołudnie. Karol G w RMF Max za nami, a jeśli po pracy ruszacie na zakupy, to mały tip. Powstała strona internetowa, która łączy wszystkie promocje z gazetek w jednej tabeli. Jeżeli zawsze gazetki wyrzucacie gdzieś w kąt i zapominacie o nich, to można sobie sprawdzić, gdzie dokładnie konkretny produkt jest w promocji i wszystko macie w jednym miejscu. Brawa dla kogoś, kto wpadł na ten pomysł, bo jak się okazuje, nie każdy bohater nosi pelerynę. Dobrze wszystko mieć w jednym miejscu. W RMF Max też tak macie. Mamy dla Was najwięcej nowości.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A to jedna z gorętszych. Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Zapowiedź się na taki klimat o poranku.
2: Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro. Przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
3: Mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: I po reklamie.

0: Najważniejsze i najciekawsze informacje już teraz we Fleszu o 17 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Jeśli jesteście fanami Shreka, to jest wiadomość właśnie dla was. Osioł i ogr pojawili się w nowym zwiastunie piątej części Shreka.
1: Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Eddiego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
0: A zwiastun obejrzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: 14-latek na hulajnodze uderzył w osobówkę, nie miał kasku, a rodzic został ukarany mandatem, bo w życie weszły już nowe przepisy. Do tego zdarzenia doszło wczoraj w Mławie na ulicy Nowoleśnej. Chłopiec został przewieziony do szpitala, ale nie odniósł poważniejszych obrażeń. Rodzic został ukarany mandatem za dopuszczenie dziecka do jazdy bez kasku. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasku przez osoby do 16 roku życia i apeluje o ostrożność. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza na letnie warsztaty, tak żeby zająć młodzież na te letnie ciepłe dni, a to m.in. warsztaty z... no właśnie, posłuchajcie o szczegółach.
3: Turnus jest jeden w Ciechanowie, dodatkowy turnus planujemy na pierwszy tydzień sierpnia w Gołodczyźnie, w naszym oddziale Muzeum Pozytywizmu. Zaczniemy od warsztatów, które będą na bazie najnowszej naszej wystawy w Zamku Książąt Mazowieckich Między Krzyżem a Mieczem. Dzieci poznają wystawę, poznają strój krzyżaka, strój rycerza naszego, mazowieckiego. Będą mogli wykonać makietę pruskiego gaju, bab pruskich. Następnie będą warsztaty i zwiedzanie wystawy 300 lat niezależnego Mazowsza z kartą pracy, spacer wokół zamku, dodatkowe jeszcze warsztaty, sznurkiem wyplatane.
0: Mówił Piotr Banasiak, kierownik działu naukowo-oświatowego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, a więcej informacji o zajęciach znajdziecie na stronie internetowej muzeum. W Płońsku 24 czerwca o 14 odbędzie się trzecia sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Spotkanie zaplanowano w Urzędzie Miejskim przy ulicy Płockiej, a podczas sesji podsumowana zostanie działalność Rady w roku szkolnym 2025-2026 oraz zostaną skierowane podziękowania dla radnych kończących naukę w szkole podstawowej. Na koniec przypominamy, już dzisiaj ostatnia przed wakacjami odsłona akcji Spotkanie z Gwiazdą w Ciechanowie. O 18 gościem imprezy będzie Olga Bołądź.
4: W filmie Simona Kossa, który również wyświetlimy po spotkaniu z nią, wcieliła się w postać

0: Hanny Gucwińskiej, legendarnej zootechniczki znanej z popularnego programu Z kamerą wśród zwierząt. A spotkanie z nią poprowadzi jak zwykle Łukasz Maciejewski.
1: Zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
2: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
1: Po chłodnej nocy ze sporym zachmurzeniem i z temperaturą w okolicach 8 stopni, tak będzie na przykład w Ciechanowie, do 9 w Mławie i w Płońsku, poranek na Mazowszu zapowiada się spokojnie, ten jutrzejszy. W czwartek na niebie pojawi się więcej słońca, mogą też występować przelotne opady deszczu, ale takie krótkotrwałe. W ciągu dnia termometry wskażą w tym najcieplejszym momencie do 22 stopni w Mławie i w Ciechanowie i 23 w Płońsku. Wiatr cały czas jeszcze chwilami może być trochę silniejszy, ciśnienie będzie w normie.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Dzień dobry. W tych trudnych czasach spotykamy się z wieloma różnymi problemami. Na przykład, jakie przekąski do meczu?
4: Ja bym zjadła poziomki.
3: To jest dobry kierunek, no bo pierwsze co myślisz to chipsy, ale ile można jeść chipsy, jak mecze są codziennie, tak?
4: No właśnie, a poziomki zdrowe, poziomki dobre, tylko drogie. Ja jeszcze nie jadłam w tym roku. Jak ktoś jadł, to dajcie znać, Messenger RMF Max, tutaj jesteśmy w kontakcie przez cały kanał nadawczy, Siwek i Borycka, cześć.
3: Wasze poziomki.

0: Alors on danse w RMF Max, 11 po 5, po francusku też sobie można potuptać. Nie wiem w sumie, czym się różni francuskie tuptanie od polskiego, ale można, jakbyście chcieli.
1: To jest wtedy letuptanie.
0: Dokładnie tak jest.
1: Dziś pytanie do was, bardzo ważne, z którego...
0: Le pytanie.
1: Dokładnie. O matko, co tu się stało?
0: To ja poprawiłam słuchawki i tak...
1: Nie rób tak więcej.
0: Okej.
1: Bo to boli mnie.
0: Pytanie do was. Mhm. Co robicie dzisiaj po pracy?
1: To jest proste. Bardzo proste pytanie, na które potrzebujemy odpowiedzi i z tych odpowiedzi obiecujemy absolutnie z każdej odpowiedzi, która przyjdzie, uszyć piosenkę. Siądziemy z Justyną, napiszemy tekst, a potem tą piosenkę puścimy w RMF Max. To będzie piosenka o was, o tym, co robicie dziś po pracy.
0: Tak jak co dzień w RMF Max, codziennie temat inny. Dzisiaj możecie dać znać o tym, co robicie dzisiaj po pracy. Pochwalcie się na Messengerze. Piosenka będzie jeszcze w tej godzinie. RMF Max.

0: 20 po piątej. Ja nie powinnam tego mówić, bo pracuję w radiu. I tak się podobno nie robi, ale no ja jestem szczera z wami, więc powiem, że ja nie przepadałam nigdy jakoś specjalnie za Davidem Guettą, ale ten numer z Bibi Rexą ma w sobie coś takiego, że się pobujam. Sad Girls za nami w RMF Max.
1: A jak już szczerze jedziemy, to ja dzisiaj w autobusie też tego słuchałem i nawet dałem plusik.
0: Dałeś
1: i wleciało
0: plusik
1: do mojej prywatnej playlisty. No, także muzycznie sobie pogadaliśmy, poplotkowaliśmy, co byście wy chcieli usłyszeć, to możecie oczywiście napisać na Messengerze RMF Max. Zobaczymy, może uwzględnimy. 17.21.
0: Tak jest. A my już w temacie podróżniczym też, bo wakacje się zbliżają. Gdzie na najtańszy city break? Słuchajcie, pewnie zadajecie sobie takie pytanie. Autorzy raportu sprawdzili ceny 12 topowych wydatków turystycznych. No i na podium Tirana w Albanii, Bukareszt w Rumunii, tam też tanio, a na pierwszym miejscu Sarajewo w Bośni. Można rozważyć na city break.
1: Taki weekendowy znaczy.
0: Tak.
1: Najtaniej to w weekend i tak. Do mamusi i udawać, że wcale nie chcesz kotlecika do pudełka. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mamy ich już na liście kompetencji, teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexa, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
3: Kompetencji Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut i Męskie Granie Orkiestra nam robią klimat w RMF Max, klimat piłkarski cały czas obecny w postaci Krzysia Chwalińskiego. Cześć.
2: Cześć, jestem.
3: RMF Max. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Na mundialu dzisiaj kolejne arcyciekawe spotkania. O 19:00 mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. Od początku na boisku powinien być 41-letni Ronaldo. Na Mistrzostwach Świata wystąpi już po raz szósty. O 23:00 hit kolejki. Anglia zagra z Chorwacją, której w roli kapitana ponownie wystąpi 40-letni z kolei Luka Modric. W nocy pojedynki Gana-Panama i Uzbekistan-Kolumbia. Polacy piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie śledzą, ale bez przesadnych emocji. Przyznają, że w turnieju brakuje im reprezentacji Polski.
5: Nie oglądam.
6: W ogóle?
5: W ogóle.
6: A jakby nasi grali?
5: No kibicuję.
7: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak dla zabawy, ale nie oglądamy, czy raczej skróty?
6: Jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
8: Jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
4: No i to zawsze jakiś sposób. Z kibicami w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek, a o wszystkim, co ważne na mundialu, mówimy w mistrzowskich fleszach sportowych.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Jak będzie film dokumentalny z tego mundialu, to wnioskuję o nazwanie go 40-latek.
1: W sumie coś tu jest.
4: Dobre.
9: Bardzo proszę.
1: Shakira i Bernabeu, teraz w RMF Max.

0: Za dokładnie 20 minut będzie 18, ale zanim to nastąpi, wielkie rzeczy będą jeszcze.
1: No nie, za 21.
0: O Jezu.
1: No jak już dokładnie, to dokładnie, tak? Będą inne rzeczy, będzie piosenka o tym, co dzisiaj robicie po pracy.
0: O której dokładnie ona będzie?
1: No to zobaczymy za chwilę. Najpierw jeszcze trzeba prognozę pogody sprawdzić, więc zostańcie w RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Wiemy, co jest ekstra.
16: Do tego się słucha.
17: Co jest hitem.
18: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: I po reklamie.

Po chłodnej nocy ze sporym zachmurzeniem i z temperaturą w okolicach 8 stopni, tak będzie na przykład w Ciechanowie, do 9 w Mławie i w Płońsku, poranek na Mazowszu zapowiada się spokojnie, ten jutrzejszy. W czwartek na niebie pojawi się więcej słońca, mogą też występować przelotne opady deszczu, ale takie krótkotrwałe. W ciągu dnia termometry wskażą w tym najcieplejszym momencie do 22 stopni w Mławie i w Ciechanowie i 23 w Płońsku. Wiatr cały czas jeszcze chwilami może być trochę silniejszy, ciśnienie będzie w normie.

0: Another We Talk To You w RMF Max za 10, 6. No pięknie wyglądają wasze plany na dzisiejszy wieczór po pracy. Zebraliśmy je na Messengerze RMF Max i napisaliśmy o tych waszych planach piosenkę.
1: To jest najważniejsza piosenka dzisiejszego dnia na całym świecie. RMF Max.

0: Dziękuję, Bozalia i Faust w RMF Max. Ciekawą rzecz dzisiaj znalazłam w internecie, przeczytałam. To jest taka myśl, która myślę, że powinna nam towarzyszyć dzisiaj i ogólnie w życiu. Cokolwiek by się nie działo, nie mówcie nigdy absolutnie nikomu, że macie w domu drukarkę.
1: Okej. Okay. Masz w domu drukarkę?
0: Nie. Zamyślałeś, że się złapę, tak?
1: Wiem, jakby zrobiło się niezręcznie teraz, no bo nie.
0: Dobrze, że są drukarki w pracy.
1: Napiszcie, czy macie w domu drukarkę, dajcie znać. Ale szczerze, prognoza pogody zaraz będzie i flash informacyjny. Tam sama prawda.
2: Reklama. Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Wyjątkowe symbole miłości. Prezenty na szczególną okazję. Piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Energylandii. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
2: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młoskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę, 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Zaczynamy od tego, że najbliższą niedzielę możecie ze swoimi pociechami spędzić w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Odbędą się tam warsztaty tworzenia świec. Posłuchajcie o szczegółach.
1: Z tak zwanej węzy pszczelej będą wypełniali świece knotem lnianym i taką świecę własnoręcznie wyrobioną będą mogli zabrać do domu. Zapisy obowiązują pod numerem 23 672 4064. To jest telefon bezpośrednio do zamku. Warsztaty przewidziane są na godzinę 11. W przypadku dużego zainteresowania planujemy przygotować dodatkowe warsztaty o godzinie 13. Warsztaty prowadzi pani Monika Ogórek. To jest mieszkanka Ciechanowa, bardzo aktywna. Przyszła do nas taką ofertą, zainteresowała nas, także serdecznie zapraszamy.
0: Mówił Piotr Banasiak, kierownik działu naukowo-oświatowego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Przenosimy się do Ciechanowa. Nie udało się przed tygodniem, teraz pogoda ma być zdecydowanie lepsza. Ciechanowska policja zaprasza w czwartek na dzień otwarty połączony z akcją Bezpieczne Wakacje 2026. Gdzie zaplanowano spotkanie? O tym już teraz reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki.
3: Ciechanowscy policjanci pojawią się przy kąpielisku Krubin. Będzie można podejść i zapytać o warunki rekrutacji do służby. Mundurowi opowiedzą o swojej codziennej pracy. Będzie można także zobaczyć policyjny sprzęt. A ponieważ wakacje coraz bliżej, nie zabraknie pogadanki o bezpiecznym wypoczynku.
0: A dodatkową atrakcją będzie pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa wodnego. Cała impreza w czwartek od 10.30 do 13.00. Dobiega końca kolejny rok artystyczny w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, a 23 czerwca będzie specjalna impreza na zakończenie.
4: Zapraszamy całe rodziny na ostatnie przed wakacjami występy dzieci naszych grup artystycznych. To wielkie wydarzenie dla wszystkich, którzy przez cały rok naprawdę bardzo pięknie, intensywnie pracowali, szlifowali swoje talenty wokalne, taneczne, teatralne, plastyczne. Nie zabraknie też, mogę tutaj zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, zjeżdżalni i różnych atrakcji. Więc będzie się działo, będzie to wspaniałe powitanie wakacji i myślę, że piękne zakończenie roku artystycznego. Spotykamy się 23 czerwca o godzinie 17.00.
0: Mówiła Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. I na koniec, na osiedlu Bloki w Ciechanowie ruszył remont 12 wielorodzinnych budynków z lat 40. Prace prowadzone są jednocześnie w 8 obiektach przy ulicy Halera, Moniuszki, Narutowicza, Okrzei i Wyzwolenia. Roboty obejmują izolację fundamentów, naprawę elewacji, wymianę dachówek i okien oraz odnowienie klatki schodowej. Inwestycja może pochłonąć łącznie około 51 milionów złotych.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Sprawdzamy prognozy pogody dla Mazowsza. Noc ma być spokojna, bez opadów deszczu, z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry będą pokazywały okolice 8, może 9 stopni, te 9 to w Mławie. Wiatr raczej słaby, chwilami tylko w porywach może osiągać do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się przez całą noc w normie, a czwartek przyniesie nam trochę więcej słońca. Pojawią się też niestety przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach. W dzień najcieplej będzie w Płońsku, 23 kreski, 22 to Ciechanów i Mława.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
5: O, no hej ponownie. Tu Justynka i Michał,
6: tak,
5: wasi kumple z RMF Max. Chciałem powiedzieć, że mundial zmienia nasze życia na wielu poziomach. Mhm. Bo jest taki szwajcarski piłkarz, jak się dowiedziałem kilka dni temu, jak Denis Zakaria.
6: Aha, to bardzo przypomina podejrzanie tytuł pewnej
5: tej piosenki, którą teraz zagra. I to jest strasznie irytujące, bo ja już nigdy nie będę w stanie słuchać jej tak samo.
6: Zakaria teraz w RMF Max.
5: To jest piosenka o tym piłkarzu chyba.
6: No być może. Na tropie zagadek to my za chwilę będziemy, słuchajcie, w RMF Max, bo dzisiaj zagadkowa środa, więc bądźcie blisko. Bądźcie. O, tak się mówi.

0: Ale się cieszę, że gramy ten banger. 8 po 6, a tu Cheryl Cole i Call My Name w RMF Max. Na takie dropy właśnie liczę o tej porze.
1: Środa zagadkowa.
2: Zagadek wiele dookoła nas, ale dziś tylko jedna jest istotna. Justyna Borycka po raz kolejny przygotowała coś niezwykłego.
0: Ale tym razem to nie jest zagadka wymyślona, to nie jest żadna historia, wiecie, po prostu z przestrzeni głowy. To jest historia z przestrzeni Gdyni, gdyńskich lasów, bo tam dzisiaj...
2: Gdynia, jak rozumiem, jakby poza obręb głowy i mózgu się wymyka.
0: Tak, ta Gdynia prawdziwa, która jest nad morzem. I tam dzisiaj w gdyńskim lesie pojawił się namalowany Papa Smurf. Taki wizerunek Papa Smurfa. I ktoś pod tym Papą Smurfem składa w ofierze 3 bochenki chleba tostowego. Wyciekły zdjęcia do internetu, no i teraz pół internetu się zastanawia,

0: Max. Poniesieni emocjami zapomnieliśmy przypomnieć, jaka jest w ogóle zagadka dziś i na jakie głosówki czekamy. Papa Smurf pojawił się w gdyńskim lesie, mural z jego udziałem, a pod nim ofiara w postaci trzech bochenków tostowego chleba. Co się dzieje, o co chodzi?
1: Głosówki na Messengerze RMF Max. Ślijcie teraz.

0: Sezon Dawida Podsiadło. To jest RMF Max, jest 18.19. Czy ten sezon to jest sezon na smerfy? Czy to właśnie jest odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę w RMF Max? Nie wiem.
1: Środa zagadkowa.
2: No kochani, dzisiaj naprawdę trudne się wylosowało, bo dzisiaj my też nie znamy odpowiedzi na zagadkę, tylko szukamy jej razem z wami, bo to jest zagadka oparta na tak zwanych faktach autentycznych. Dzisiaj pojawiło się na jednej z gdyńskich grup facebookowych zdjęcie wizerunku namalowanego papy Smurfa i ktoś pod tym wizerunkiem, umiejscowionym w gdyńskim lesie, zostawił w ofierze 3 bochenki chleba tostowego, normalnie zapakowane w folię. Pytanie brzmi, co się dzieje? Dlaczego? O co chodzi? No i
3: ktoś
2: próbujemy.
3: Pomyślał, że skoro jest papa Smurf, to będzie też reszta Smurfów, więc zbierze się trochę kiełbasek, więc dorzucił chleb tostowy i będzie piknik.
0: W sensie zbiorą się Smurfy z kiełbaskami.
2: Aha, czyli tylko Smurfy w takim razie.
0: Smurfetka jest niezaproszona. Nie, z Kolim też może wpadnie.
2: Z parówką.
4: Gargamel zagraża miejscowej wiosce. I mieszkańcy boją się tego Gargamela, wiedzą, że jedyne kto go może pokonać to właśnie papa Smurf i dlatego składają mu chlebek.
2: Halo, czy słucha nas ktoś z Gdyni i może potwierdzić, że wiosce Gdynia zagraża Gargamel? Jeśli tak, to prosimy o kontakt pilnie na Messengerze RMF Max po prostu, głosówką.
0: Absolutnie jesteśmy cały czas otwarci też na wszelkie inne propozycje wyjaśnień tego, co dzieje się w gdyńskich lasach. Czemu pojawił się tam papa Smurf? Czemu obok niego pojawił się chleb? Czy chodzi o to, że Smurfy najlepsze są w kanapce?
2: RMF Max. RMF Max. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.
5: Reklama. Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki. Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: I po reklamie.

0: najbardziej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Krzysiek Chwaliński jest w studiu obecny na najnowszym Mistrzowski Flesz Sportowy, ale zanim, Krzysiu, czy wiesz, dlaczego Papa Smurf pojawił się w gdyńskich klasach i są mu składane ofiary w postaci
1: chleba tostowego?
0: Czy wiesz dlaczego?
2: Nie, kompletnie, bo
1: czyli nie ma to nic wspólnego z mundialem i ze sportem w takim razie?
2: Chyba nie.
0: Okej, dobra, no to mamy rozwiązane, słuchajcie. Zagadkowa środa trwa, rozwiązanie tej zagadki wkrótce. Na razie Krzysiek Chwaliński opowie, co tam słychać na mundialu. Max.
3: Tym razem trochę statystyk, który zdominuje jeden piłkarz. Messi strzelił 3 gole, Mbappe i Haaland zaliczyli po 2 trafienia. Wszyscy trzej w ostatnich mundialowych starciach poprowadzili swoje drużyny do zwycięstw. Przypomnijmy, Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Uwagę kibiców najbardziej skupił jednak Messi. W swoim 200. występie w reprezentacji trafił do bramki, powtórzmy, 3 razy i dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów, mistrzostw świata. Razem z Niemcem Mirosławem Kloze mają na koncie po 16 goli. Pytane o to, czy śledzi te statystyki, Messi odparł. Nie, szczerze mówiąc nie. To oczywiście zaszczyt tam być, obok Kloze i innych, którzy doszli tam przede mną. Ale Ronaldo również tam jest. Messi został też drugim po Cristiano piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. A skoro wywołany został Ronaldo, to za pół godziny zobaczymy go w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. CR7 będzie chciał ponownie podwyższyć statystyki, tego możemy być pewni.
0: 41-letni Ronaldo na mundialu.
2: I 39-letni Messi.
0: Nieprawdopodobne. A ja tu siedzę i mnie plecy bolą.

0: Zenit tam w Gdańsku. Nie pamiętam, bo rodzice mówili mi 5 lat temu. Ale tak, zaglazają nam smelfy. I smelfetka przysła do mnie do tamu. I ja się boję Gargamela.
1: Oj, to trzeba iść spać.
2: Bo kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać.
1: Szukamy rozwiązania zagadki papy Smurfa w gdyńskim lesie, któremu w ofierze zostały złożone chleby tostowe. To rozwiązanie już za moment w RMF Max, ale wcześniej jeszcze to, co w pogodzie w najbliższej okolicy.
3: Reklama.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
5: Odpaliliśmy.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: I po reklamie.

Sprawdzamy prognozy pogody dla Mazowsza. Noc ma być spokojna, bez opadów deszczu, z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry będą pokazywały okolice 8, może 9 stopni, te 9 to w Mławie. Wiatr raczej słaby, chwilami tylko w porywach może osiągać do 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się przez całą noc w normie, a czwartek przyniesie nam trochę więcej słońca. Pojawią się też niestety przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach. W dzień najcieplej będzie w Płońsku, 23 kreski, 22 to Ciechanów i Mława.

0: No i tak się gra, tak się tańczy w RMF Max za 10:07, a to jest jeszcze moment na rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
1: Środa zagadkowa.
0: Nie ma lekko, słuchajcie, bo dzisiaj jest zagadka z życia wzięta. W lesie w okolicach Gdyni pojawił się namalowany Papa Smurf i ktoś złożył mu w ofierze 3 bochenki chleba tostowego. Co się dzieje? O co chodzi?
2: Wszystkie poszlaki wskazują na to, że odnaleźliśmy jedyną słuszną, jedyną opartą na faktach, na logicznym myśleniu odpowiedź i brzmi ona następująco.
3: Uwaga, uwaga. Smurfianie wyszli z podziemia. Wyznawcy wielkiego Papa Smurfa. Legenda głosi, że w wielkim głodzie w Gdyni Papa Smurf sam osobiście złowił największego śledzia na świecie, mając zaledwie chleb tostowy. Od tamtej pory wyznawcy go składają w ofierze.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: To aż mnie kusi, żeby kiedyś spróbować złowić śledzia na chleb tostowy. Jak to się robi?
2: Gdynianie, nie niepokójcie się, wszystko już jest jasne, wszystko już wiemy, wszystkie fakty zostały odkryte, nic już nie jest dla nas zagadką. No
0: tak, smurfianie po prostu wyszli z podziemia, dokładnie tak
2: a
0: to działa.
2: A Papa Smurf złowił śledzia na to chleb tostowy, czego nie rozumiecie?
0: Wiecie. Tak było, nie zmyślam.
2: Gips, Kukon i Jonatan. Tego podobno słuchał właśnie Papa Smurf podczas tego wędkowania. Jest za 8:19, a teraz i wy możecie tego posłuchać.

0: tak, gra Gips jeszcze przed siódmą w RMF Max. A my już trochę się zagadaliśmy na temat Bobu i do tego tematu wrócimy po godzinie 19. Oj, emocje. Emocje u Michała.
1: To jest klasyczny ragebaiting po prostu. Ty wiesz, jak ja nienawidzę Bobu i mnie podpuszczasz, ale będziemy o tym rozmawiać. Ja odnajdę w sobie spokój, argumenty, żeby udowodnić, że Bób nie jest godzien naszego szacunku. Zostańcie z nami w RMF Max.
2: Reklama. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: I po reklamie.

0: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. A zaczynamy od Płońska. Nowoczesny stadion miejski to największa, ale nie jedyna inwestycja sportowa w Płońsku. Intensywne prace ziemne trwają też przy pełnowymiarowym boisku za rzeką.
1: Ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach prawie 100 metrów na 65 i drugie boisko rozgrzewkowe, które jest jeszcze większe, dłuższe w każdym razie. Do tego trzytorowa bieżnia o długości 200 metrów plus zaplecze sanitarne, wszystkie rzutnie, a to jest młot, to jest oszcz, to jest dysk, to jest kula, wszystkie skocznie, wzwyż, w dal, skok o tyczce do rozgrzewki również tam będą usadowione.
0: Mówi burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. To nie koniec inwestycji w bazę sportową i jej otoczenie. Zmieni się także otoczenie hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
1: To jest otoczenie hali sportowej z parkingiem od strony ulicy Kopernika. Prawie 2 miliony złotych są w trakcie wykonywania. Tam jest również wykonywana wymiana kanalizacji deszczowej od rzeki do granic stadionu, a budowany nowy parking, ogrodzenie po to, żeby było w takim samym standardzie, jak jest stadion.
0: Dodaje burmistrz Płońska. Teraz Muława, która jest coraz bardziej zielona. Chodzi o intensywne prace przy modernizacji ulic Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej. Co zostało już wykonane, to sprawdził reporter RMF Max Mazowsze, Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
2: Na wspomnianych ulicach większość nawierzchni ułożono z kostki betonowej i płyt ażurowych, które pomaga zatrzymać wodę opadową w gruncie. Ma to duże znaczenie, bo zmniejsza ryzyko podtopień i odciąża kanalizację deszczową. Znalazło się też miejsce na zieleń, jak róża odkrywowa czy kocimiętka. Lada dzień ruszą nasadzenia.
0: A wartość inwestycji na Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej to blisko 2 miliony złotych. Pozostajemy w Mławie, która otrzymała dofinansowanie w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone będą na likwidację barier w szkole podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. Projekt zakłada poprawę dostępności i bezpieczeństwa poprzez montaż wykładziny antypoślizgowej i dostosowanie drzwi do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Dzięki temu uczniowie i pracownicy z ograniczoną sprawnością zyskają większą samodzielność i komfort poruszania się po budynku. Szacowana wartość tego zadania to nawet 190 tysięcy złotych.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: I na koniec jeszcze niepełnoletni, który będzie odpowiadał jak dorosły. W poniedziałek 17-letni mieszkaniec gminy Sochocin został zatrzymany na jednym z płońskich osiedli przez kryminalnych, którzy znaleźli przy nim dwie torebki strunowe z krystaliczną substancją. Nastolatek przyznał, że jest to mefedron. Dodatkowo badanie trzeźwości wykazało około 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Za posiadanie środków odurzających grozi mu teraz kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

0: Sprawdzamy, co nas czeka w pogodzie na Mazowszu. Synoptycy mówią, że przed nami dosyć chłodna noc, bo na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni w Ciechanowie i 9 w Mławie. Bez większych opadów deszczu. Drobne przelotne opady mogą się pojawić, ale takie niegroźne. Wiatr będzie z tych słabszych, chociaż w porywach czasami może osiągać nawet 30 km na godzinę. Jutro za to w ciągu dnia pojawi się więcej słońca, ale też pojawią się możliwości przelotnych opadów deszczu. Temperatura 23 stopnie.
1: Tyle się dzieje dzisiaj, że nie zdążyliśmy się odnieść do tematu poziomek. Pytaliśmy, czy jedliście już w tym roku poziomki. Dostaliśmy piękną wiadomość tłumaczącą, że truskawka wyewoluowała z poziomki. Więc jak jadłeś truskawkę,
2: to jadłeś tak naprawdę poziomkę. Dokładnie tak jest. Szok, niedowierzanie.
1: To się dzieją rzeczy niesamowite dzisiaj w tym programie. Poziomki, jest... truskawki, wybuchy, pościgi. A i Michał Siwek z Justyną Borycką. I Bób też. Bób też.
2: Bób będzie. Więc bądźcie z nami, bo trzeba tutaj kwestię Bobu rozwiązać. A Lady Gaga już gra w RMF Max.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Every Hollow w RMF Max. Jest nastrój, jest klimat, ale za chwilę tutaj ogień zapłonie, bo jest konflikt między nami. Niestety. Konflikt oparty o bób.
1: Ciebie chyba bób opuścił. Jak tobie się wydaje, że bób kiedykolwiek zagości w moim sercu. Bób to jest zło. Bób śmierdzi, bób nie smakuje, bób... O proszę, już się oburzyła, już ja... się obraziła.
0: Bób jem teraz codziennie, bo sezon jest krótki, bób jest chrupiący, bób jest zdrowy, ma mało kalorii, dużo białka, jest strączkiem, więc to już samo w sobie jest zdrowość i to trzeba jeść po prostu, jak jest sezon na bób. Jadłeś kiedyś bób na przykład taki z patelni, podsmażany jeszcze w jakiejś azjatyckiej przyprawie typu na przykład chili?
1: Ja bób zjadłem raz i poprzysiągłem, aby nigdy więcej nie popełnić tego błędu.
0: Ile miałeś lat, jak jadłeś ten bób?
1: To nie ma znaczenia, Justyna.
0: No
1: to
0: ma.
1: Chodzi o zasady.
0: Bo też smak się zmienia w życiu.
1: Ale bób się nie zmienia. Słuchaj, kochani, ważna sprawa.
2: Chodź, jest debata.
1: Jest debata, napiszcie, czy bób na tak, czy bób na nie i raz na zawsze zdecydujemy, czy bób jest godzien miejsca w naszych sercach. Koniecznie, musimy to dziś rozstrzygnąć raz na zawsze. Messenger RMF Max. Bób tak, czy bób nie? Hity na Max.

0: Tak, mamy wyniki.
1: Wyniki sondażu. Bób tak, czy bób nie? To jest walka o bób, którą prowadzimy dzisiaj z Michałem, ponieważ ja jestem fanką bobu i jem go aktualnie codziennie, bo jest sezon. Michał bobu nie cierpi.
0: Znaczy, bób jest obiektywnie po prostu zły. Jest dziełem złych sił, przysłanym tutaj na ten łez padł, aby uprzykrzyć nam jeszcze bardziej życie.
1: Otóż 66% słuchaczy RMF Max nie zgadza się z tobą. Bób, tak! Tak jest!
0: Nie podoba mi się to. To jest... To
1: 66% na tak dla bobu, 44% na nie dla bobu. Tak wyglądają wyniki naszej ankiety.
0: Walczyliśmy.
1: Na Messengerze RMF Max. No po prostu sobie... zdrowy rozsądek wygrał, no. Zdrowy rozsądek, smak, gust,
0: ja sobie
1: zdrowie.
0: Bardzo dobrze potrafię poradzić z porażką, bo wiem, że oszukiwaliście. Potrafię przegrywać, tak?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mamy ich już na liście kompetencji, teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexha, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
3: Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: sun. Moving to the sun. Kierujemy się w stronę słońca, a słońce kieruje się w naszą stronę,
1: i
0: bo
1: to tak
0: zbliżają
1: mocno.
0: Się potężne upały. Konkrety zaraz w prognozie.
1: Tak jest. W ten weekend będzie gorąco też w RMF Max, bo za chwilę kolejne bęgery. Bądźcie z kanałem nadawczym. Ale łupie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Sprawdzamy, co nas czeka w pogodzie na Mazowszu. Synoptycy mówią, że przed nami dosyć chłodna noc, bo na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni w Ciechanowie i 9 w Mławie. Bez większych opadów deszczu. Drobne przelotne opady mogą się pojawić, ale takie niegroźne. Wiatr będzie z tych słabszych, chociaż w porywach czasami może osiągać nawet 30 km na godzinę. Jutro za to w ciągu dnia pojawi się więcej słońca, ale też pojawią się możliwości przelotnych opadów deszczu. Temperatura 23 stopnie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: David Guetta.
1: RMF Max cały czas z wami. Za chwileczkę wybije godzina 20. I po 20 startuje Hot Bands Extra, dyszka najlepszych numerów najnowszego notowania z grabą. Klasycznie po 20. Najlepszy pomysł na spędzenie wieczoru.
2: Ale ładnie zareklamowałeś, proszę bardzo, elegancko.
1: Tak. Graba mi obiecał 5 zł.
2: Okej. To zobaczymy, co zrobisz za 5 zł dla mnie jeszcze. Wymyślę coś. To Siwek i Borycka. Dzięki za dzisiaj. Kanał Nadawczy wraca jutro po 17. Bawcie się dobrze z RMF Max.
1: Pa.
3: Jeśli nie macie żadnych rozrywkowych planów, to służę pomocą, bo w RMF Max Mazowsze jak zwykle o tej porze zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Rafmik z Witkowski, cześć. Na początek koncertowe zaproszenie na Dni Ciechanowe, które obchodzone będą już w sobotę. Miasto przygotowało 5 koncertów na Błoniach Zamkowych. Najpierw o 17.20 wystąpi tu Carla Fernandez, potem Michał Szczygieł o 18.20, o 19.30 scenę przejmie Bledka, o 20.50 wystąpi Zalia, a o 22.20 Kult. Miejskie Centrum Kultury w Płońsku natomiast odpala w najbliższy weekend niezłe kombo. Najpierw będzie tam wystawa prac malarskich na podsumowanie sezonu, to zaplanowano na piątek, a w sobotę klasyk, czyli Czerwony Kapturek, ale opowiedziany w zupełnie innej wersji. Jeśli natomiast po głowie chodzą wam tańce na klubowym parkiecie, to przypominam, że w najbliższy weekend zaprasza was do siebie Ciechanowskie Bosko. W piątek będą tam odpalane wakacje, nieco szybciej zagra DJ Domas, a w sobotę impreza pod hasłem After w Bosko. To tyle ode mnie na teraz. Cześć!
4: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taga o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Zapraszam. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu Portugalia Demokratyczna Republika Kongo. Ekipa Ronaldo remisuje z Kongo 1-1. Piłkę do siatki w 6 minucie wpakował João Neves dla Portugalii. Oczywiście Kongo strzeliło w ostatniej minucie pierwszej połowy. No i to pierwsze ich trafienie, pierwsza ich bramka w finałach Mistrzostw Świata. Za chwilę początek drugiej połowy. O 22:00 wielki hit Anglia kontra Chorwacja. O 1:00 początek spotkania Gany z Panamą. A o 4:00 Uzbekistan zagra z Kolumbią. Na chwilę zmienimy jeszcze dyscyplinę. Polskie siatkarki wygrały z reprezentantkami Bułgarii 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kolejnymi przeciwniczkami biało-czerwonych będą Ukrainki.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: No to od kiedy te upały? Od jutra w końcu? No ja mam nadzieję, bo mi już się sandały zdążyły zakurzyć. Przemek Grabowski, witajcie. W środku tygodnia zaczynamy wieczór od 1:10 listych obęd. Najważniejsze numery, premiery, nowość od Bledki, której może nie słyszeliście. A na 10:00 dzisiaj męskie granie orkiestra. Nareszcie.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Numer 10.

0: Kiedyś ludzie, żeby robić muzykę, potrzebowali, wiecie, dużo sprzętu, duże studio. Dzisiaj wystarczą słuchawki i trochę spokoju w sypialni. Tak zaczynał, w sypialni oczywiście. Ten wykonawca, Daydream Affiliate, jego playback zrobił klimat, ale nie ma go jeszcze w zestawieniu. Co się dzieje? Głosujcie na rmfmax.pl. Za to jest Olivia Rodrigo. Jest nowa płyta, jest to ponownie bardzo emocjonalnie, ale akurat w tym numerze to jest bardzo energetycznie. Olivia Rodrigo na 9. Drop Dead. Max.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Nine. Numer

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: 8. Numer 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Nowość w środę, już w zestawieniu listy Hobbens, Pukaj, Liwka i Enklawa chce więcej. No na pewno chcą więcej niż miejsce ósme. Głosy udziela rmfmax.pl. Rozpędzimy się teraz trochę imprezowo. Przed wami Cascade ze Stanów. Wielokrotnie był nominowany do prestiżowych nagród muzycznych i przez lata utrzymywał pozycję

Jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów muzyki house w Stanach Zjednoczonych, a po drodze nie tylko house, progressive, melodic, trance, wszystko, EDM też. Człowiek orkiestra, jeśli chodzi o elektronikę. Tutaj Cascade i Leighton Jordani. Nowość w RMF Wax, Meet Again.

0: Polecam ten numer na zachód słońca. Dzisiaj jest ogień, są w zestawieniu listy Hot Bands. Fire Fire to Shimza i Arko. Tak będzie brzmieć na pewno tegoroczne lato. Jeszcze na wakacje zapewne ktoś nas afrohausowo zaskoczy. A za chwilę również klubowo od braci z Brazylii Dub Dogs. How does it feel?
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

No i tak fajnie, tak słodko, tak uroczo zaśpiewała Gracie Abrams. Nasza nowość tego tygodnia, hit The Wall. Myślę, że ona ma zaproszenie na wesele Taylor Swift. Nie wiem, czy słyszeliście, halo, halo, fani Taylor Swift, burmistrz Nowego Jorku, coś tam pacnął, że prawdopodobnie na początku lipca Taylor i Travis Kelce powiedzą sobie tak i że to będzie w Nowym Jorku, nie wiem czy w samym mieście, czy może gdzieś poza miastem w jakiejś rezydencji, ale na pewno to będzie wielka impreza. No ja jeszcze nie mam zaproszenia, ale jak przyjdzie to dam wam znać. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbence, tutaj Dawid Podsiadło. Mamy nowość na błysk. RMF Max numer 5.

0: Rozkręca największe imprezy dookoła świata i rozkręca się także u nas na liście Hot Bands. Mam dla was nowości od Fishera i Tones and I. Favor czeka na wasze głosy. Komu się wkręciło, dajcie znać. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę zestawienia. No, widzę po ilości głosów, że rzeczywiście wam się wkręciło. Tutaj Martin Garrix i Ed Sheeran, który zapowiada przerwę, musi poświęcić więcej czasu dla dzieciaków i rodzinki. Ich wspólne Repeat It.
1: RMF Max 3. Numer 3.

No nieźle można sobie przy tym zatańczyć, tak nawet w parze, tak sobie marzę, słuchając nowości od Bledki. Tańcz, myślę, że będziemy słuchać Wakacje przy ognisku, to nasza premiera dzisiaj. Bledka czeka na wasze wsparcie i głosy, no bo to przecież także gwiazda listy Hot Bands, czy będzie szybko w zestawieniu rmfmax.pl. Ej, na miejscu trzecim w środę Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka Teddy Swims, rozśpiewany w numerze Mr. Know It All, a na miejsce pierwsze wraca nasz z Polski Andy Dust, numer, który słychać, no teraz to już prawie na każdej imprezie. Jego Zokaria. Max. One. Numer jeden.

0: Andy Dusty, jego Zakaria powrócę na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami i teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Jeśli nie macie żadnych rozrywkowych planów, to służę pomocą, bo w RMF Max Mazowsze jak zwykle o tej porze zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Rafmik z Witkowski, cześć. Na początek koncertowe zaproszenie na Dni Ciechanowe, które obchodzone będą już w sobotę. Miasto przygotowało 5 koncertów na Błoniach Zamkowych. Najpierw o 17.20 wystąpi tu Carla Fernandez, potem Michał Szczygieł o 18.20, o 19.30 scenę przejmie Bledka, o 20.50 wystąpi Zalia, a o 22.20 Kult. Miejskie Centrum Kultury w Płońsku natomiast odpala w najbliższy weekend niezłe kombo. Najpierw będzie tam wystawa prac malarskich na podsumowanie sezonu, to zaplanowano na piątek, a w sobotę klasyk, czyli Czerwony Kapturek, ale opowiedziany w zupełnie innej wersji. Jeśli natomiast po głowie chodzą wam tańce na klubowym parkiecie, to przypominam, że w najbliższy weekend zaprasza was do siebie ciechanowskie Bosko. W piątek będą tam odpalane wakacje, nieco szybciej zagra DJ Domas, a w sobotę impreza pod hasłem After Bosko. To tyle ode mnie na teraz. Cześć!
2: Reklama.
3: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
4: Dla ciebie 500 zł.
5: Dziękuję w takim razie.
3: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Krzysiek Kwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Mamy w Houston wielką niespodziankę. 1-1 zremisowała Portugalia z Demokratyczną Republiką Kongo. No i to sensacja. Pierwszą bramkę już w 6 minucie strzelił João Neves. Na minutę przed zejściem piłkarzy do szatni po pierwszej połowie wynik wyrównał Joan Wisa. No i to niezwykle ważne, bo pierwsza mundialowa bramka dla Kongo. W 8 minucie drugiej połowy João Cancelo piłkę do siatki wpakował z przewrotki, ale bramka nie została uznana, bo był spalony. Swoją szansę miał też Cristiano Ronaldo. Niestety nie trafił. Portugalia, Demokratyczna Republika Kongo, 1-1. Tymczasem za niespełna 2 godziny jeden z hitów pierwszej kolejki w Dallas, starcie Chorwacji z Anglią. To spotkanie rozpocznie się o 23:00.
1: Do Dallas przybyło około 15 tysięcy angielskich kibiców. Ten mecz zadecyduje o tym, kto zwycięży w grupie. Trener angielskiej reprezentacji Thomas Tuchel martwi się o kontuzję w zespole, ale i tak jest przekonany, że jego piłkarze dadzą dziś z siebie wszystko.
0: Mówił Bogdan Frymorgan. W nocy o 1:00 Ghana zagra z Panamą, a o 4:00 Uzbekistan z Kolumbią.

wiecie, jak lato, co by na to? Modelki wieczorowo w RMF Max. No lato już tu jest, poczujemy w weekend takie prawdziwe, prawdziwe lato. Zrobi się naprawdę gorąco. Trzeba szykować shorty, sandały i oczywiście będzie można w końcu zostawić ciepłe bluzy i kurtki. No niektórzy to, w szczególności nad Bałtykiem, to w tym tygodniu nawet do czapek musieli wrócić. Naprawdę, taki czerwiec 2026. No to na rozgrzanie wieczorowo ugramy Justa Jack Style i Ione, Turn the Lights Off.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Halo, halo, fani Pitbull, a kto z was wybiera się na jego imprezy w Warszawie? Ale to będzie show Hotel Room Service. To jest RMF Max i kolejna nowość, którą polecam wam już na wakacje. Za tydzień startujemy i będziemy słuchać także tego gościa. To jest jego drugi numer, który ma szansę na sukces i jedynkę na liście Hot Bands. Yearbox wraca w nowości Babylon.

0: Gdybyście potrzebowali murarza, bo trudno o dobrą ekipę, to Illenium się poleca. Kiedyś pracował na budowie, ale teraz no to przede wszystkim występuje na wielkich scenach, których nie buduje, przede wszystkim miksuje. Illenium, Ellie Goulding, Don't What You Love. Pięknie polatane, zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Wiktor Waligura, który ma szansę na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands. Zagram wam jego cztery pory roku, no i może na starcie lata będzie w końcu najlepszy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Plan B, PZK i oczywiście mistrz Mata. Jest plan na urodziny. rmfmax.pl. Zapraszam, tam możecie zostawić życzenia dla przyjaciół, którzy świętują. No i są pozdrowienia dla Piotrka od całej ekipy. Jeszcze z pracy, bo Piotrek myśli o zmianie. Nie wiem, czy czegoś tutaj nie palnąłem. Piotrek, wszystkiego naj na 25. Niech kawa zawsze będzie gorąca, internet szybki, grill dobrze rozpalony, lodówka magicznie, żeby się uzupełniała sama. Życzymy ci tyle powodów do świętowania i żebyś musiał kupić kalendarz z dodatkowymi weekendami. No naprawdę, fajne życzenia. Od chłopaków zbudowanej ekipy, no dzisiaj taki wieczór budowlańców. Piotrek, dla ciebie numer, który też warto zabrać na budowę. Robota idzie szybciej. You Spin Me Round od

Jeszcze kilka dni temu jedynka na liście Hot Bands, Justin Bieber, Nicki Minaj mogą tam wrócić właśnie w Beauty and the Beat, a my wracamy do nowości. Słuchajcie, jest David Guetta na lato i Bibi Rexa. Nie po raz pierwszy, nie po raz drugi i pewnie nie po raz ostatni razem. Myślę, że będziemy się bujać w trakcie tych wakacji do tego numeru. Bibi Rexa śpiewa Sad Girls. No i czeka na wasze głosy także dzisiaj wieczorem. rmfmax.pl

0: Ale Farben zrobił naprawdę fajny kawałek, Body Talk, przed chwilą w RMF Max. Czy komuś się może nudzi dzisiaj wieczorem? No to jest sposób na nudę, nasze quizy na rmfmax.pl. A kto zna najbardziej kultowe cytaty z Rancha? Właśnie, bo kręcą przecież nowe odcinki. Przyznajcie się, oglądaliście. Zobaczymy, kto będzie najlepszy dzisiaj wieczorem. Zapraszam was teraz.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

Sorry Papi, nasza kolejna soczysta, słoneczna nowość to Topic z Niemiec Becky G. Czekają na wasze głosy też na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Teraz numer z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się ostatnio na stadionie w Warszawie na imprezie Art Bad, gdzie zagrał także Steve Angelo, czyli 1/3 tej ekipy Swedish House Mafia. Podobno według klubowiczów Steve Angelo zagrał jeden z najlepszych setów tego wieczoru. Swedish House Mafia, ich Wait So Long.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

funku, soulu, down tempo, lounge'u, trochę nawet chill-outu i bardzo często house'u. To takie hipnotyzujące brzmienia, które polecam na wakacje, także na zachody słońca. Jungle i nowość w RMF Max. The Wave to numer, który też czeka na wasze głosy na liście Hot Bands.

0: End of Beginning to Joe. Jego muzyki słucha się świetnie na kanapie, tylko nie po kolacji. Po kolacji idziemy na spacer. Słuchajcie, ciotka, dobra rada. Napisała, że już 10 minut szybkiego spaceru po posiłku może pomóc nam wszystko strawić. Czujemy się wtedy lepiej i tak lżej. No i na spacer zabierzemy też Gipsa i Kukona i Jonatana. Co wy na to? Za chwilę ich wspólne dzieło. Ty masz.
1: Reklama. Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
2: Dla ciebie 500 zł.
3: Dziękuję w takim razie.
1: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: I po reklamie.

Chcecie zaprosić go na przykład na swoją imprezę, żeby was rozgrzewał, pograł trochę, to muszą być frytki i tłusty hamburger. Tak się zawsze odżywia przed występami nasz DJ Yerbox i jego Graceland. No, grając tak tłuste bity, musi mieć moc. Teraz kawałek, przy którym też można spalić trochę kalorii. Męskie granie orkiestra wciąż w pierwszej dziesiątce na liście Hot Band, no i być może jeszcze w tym tygodniu będzie powrót na miejsce pierwsze. Może jutro. Głosujcie na rmfmax.pl.

To dopiero tydzień mundialu, tak więc chyba jeszcze nie zdążyliśmy się znudzić, prawda? Tym hitem, no prawie tydzień. Shakira i Burna Boy, daj, daj. No to ja wam chcę coś dać. Może chcielibyście się założyć, kto zostanie mistrzem świata w piłce nożnej. Są ludzie, którzy potrafią podobno to przewidzieć, wytypować i wiele osób typuje, że to będzie Holandia. Nie wiem, ile bym się z wami założył, ale może tak delikatnie, tak o 5 zł, żeby nie za dużo, że to będzie Holandia. Teraz Eben w RMF Max. Ciekawe, komu on kibicuje. Jego Hello.

0: sezon to Dawid Podsiadło, ale się porobiło, bo Dawid walczy sam ze sobą w tym tygodniu na liście Hot Bands, bo w zestawieniu są jego dwie piosenki, która wygra ten wyścig. Halo fani Dawida, głosujemy tak, że dzisiaj wieczorem jeszcze jest trochę czasu, zanim skończy się dzień. RMFmax.pl, a zanim skończy się dzień, to przypomnę wam aktualną jedynkę dzisiaj. Wrócił na szczyt Andy Dust, już czeka, będzie za chwilę jego Zokaria. RMFmax.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: I po reklamie.

Okazuje się, że Roxy to taki muzyczny kameleon, potrafi tak bardziej spokojnie, romantycznie, w klimatach R&B, ale tak szybciej, energetycznie i z gitarą, to też. Roxy White, nasze nowości, chciałam ciebie więcej, kto chce ich więcej i częściej i wyżej przede wszystkim na liście Hot Bands. A głosuję tak, że wieczorowo po 23 zapraszam rmfmax.pl. Przemek Grybowski z wami, teraz Somber i jego 12 to 12.

Szampan otwiera się w Sanach. A ja otwieram skrzynkę z nowościami. W środku dużo petard już na tegoroczne wakacje, które będą wyjątkowo przebojowe. Będą house'owe, afro-house'owe, trochę hip-hopowe na pewno. I będą także takie, bo do poczekalni listy Hot Bands wraca Robin Schulz. Jest lato, Robin Schulz zawsze na lato aktywny. Madelas nowości, śpiewa Barbs. Do tego tańczę w tym tygodniu jego Better Times.

You Give Me One More Chance, ale w nowej wersji, odświeżono ostatnio od Accent. Teraz bardzo ważna informacja, w szczególności przed tymi upałami, które idą do nas. Pamiętajcie, że uczucie zmęczenia bywa czasem pierwszym sygnałem zbyt małego nawodnienia organizmu. Tak więc jak ktoś czuje się na przykład nagle bardzo źle w ciągu dnia, taki wyczerpany, wyczerpana, to może po prostu trzeba się napić. A najlepiej to pić jak najwięcej od rana. Wody oczywiście, herbatki bez skojarzeń, proszę.

Gabo Kościuk i Dawid Płonka w RMF Max, a wcześniej Sikor i jego Biedamen. No jest to Superman, ale jest także Biedamen. Niestety Biedamena nie będzie na naszej imprezie. A może dobrze, bo u nas to jest tylko na pogato. Lato na Maxa trwa, byliśmy ostatnio w Malborku, a wkrótce otwieramy lato w Wadowicach. W tym sezonie na naszej muzycznej scenie RMF Max z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Kerzy, ale też Maryla Rodowicz i Grupson i Oskar Cymc i Zalia i Mortalcio i oczywiście Ola Bieniarz, która miksuje dla was hity z RMF Max. Kolejny przystanek Wadowice.

Nie mam czasu, Lina w RMF Max. Kto nie ma czasu, żeby wstać się na chwilę? Kto się zasiedział, a może już za dużo leży wieczorowo? No to RMF Max przypomina, że długie siedzenie bez przerwy nie jest korzystne dla organizmu. Warto wstać, poczuć się lepiej i poruszać choćby tak przez 2-3 minuty. No to wstajemy, wkręcamy te żaróweczki i słuchamy Metznera. Będzie za chwilę jego Kto to?

Fajnie, fajnie, takie trochę reggaetony i to z Polski. Lija Blanco i Włodarski, serce dla nas, serce dla was. Dziękuję wam za spotkanie w środę. Zapraszam jutro, czwartek, godzina 20, wieczór. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Sprawdzajcie, co tam się dzieje w poczekalni i głosujcie na swoich faworytów. rmfmax.pl. Słyszymy się jutro. Miłej nocy, cześć.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.